bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Po raz kolejny mierzymy się dzisiaj z tematem nie najłatwiejszym, jakim są wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, ruchem niepodległościowym w Polsce. Po raz kolejny gościmy dzisiaj w studiu pana doktora Adama Buławę, historyka wojskowości, historyka XIX wieku. Serdecznie witam.
2: Witam Państwa, witam pana redaktora.
1: Zatrzymaliśmy się przy poprzedniej naszej opowieści, gdzieś w okolicach drugiego Sejmu Rozbiorowego. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego drugiego Sejmu?
2: Pamiętajmy, że no jednak konstytucja była szokiem dla przeciwników reform i również dla przede wszystkim tutaj stronnictwa i samej carycy Katarzyny, stronnictwa na dworze carskim. A rozpoczyna się wojna w obronie konstytucji. W trakcie tej wojny zostaje utworzona, powołana tym razem Konfederacja Targowicka, tak? Czyli jak wiemy, magnaci sprzymierzeni z Rosją, a przeciwni tymże zmianom, no pod tym hasłem już znanym szlachcie, czyli właśnie skonfederowanego stanu szlacheckiego, no starają się jakby odwrócić koło historii.
1: I też pod hasłami katolickimi występują bardzo często, prawda?
2: Pojawia się tutaj taki właśnie wątek. W każdym razie pamiętajmy o tym, że no już, że tak powiem, w pewnym momencie nie dało się nic tutaj zmienić. Okazało się, że konfederaci też budowali swoje nadzieje trochę jak zamki na piasku, dlatego że zostali po raz kolejny, jak to się zdarza w naszych dziejach, Polacy zostali po prostu wykorzystani jako pożyteczni idioci. I mamy Sejm Rozbiorowy 93 roku i tam znów, co ciekawe, pojawia się kolejny nuncjusz papieski, który no pilnuje, aby w traktatach rozbiorowych znalazł się po raz kolejny odpowiedni paragraf dotyczący zachowania praw religii katolickiej na tych terenach zabieranych.
1: Prawda? Zatrzymajmy się na chwilę przy tym właśnie wątku, ponieważ często czy to publikacjach jakichś nieprzychylnych Kościołowi katolickiemu, czy też jego roli w naszej historii, ten właśnie wątek wykorzystywany jest, żeby, no mówiąc tak skrótowo, pokazać, iż Kościół sprzedał Polskę, papież sprzedał Polskę w jakiś sposób. Czy to jest uzasadnione, czy to jest sensowne określenie?
2: Właśnie tutaj wydaje się, że było to takie spojrzenie popularne w minionej epoce, słusznie minionej, w historiografii, bo tam faktycznie ten Watykan był tym siedliskiem intryg. Kościół katolicki walczył z ówczesnym państwem polskim, tak to, tym komunistycznym, prawda, tak sobie to wyobrażano. No i to w jakiś sposób przenoszono wstecz, osadzano w pewnej tradycji takiej działalności niekorzystnej dla państwa. Postrzegano tutaj właśnie w ogóle Kościół katolicki jako państwo w państwie i ewentualnie jako niemalże ekspozyturę obcego mocarstwa, nawet jeżeli nie było to mocarstwo zbrojne, ale no takie o sile oddziaływania dosyć dużej.
1: Tak? Słynny spisek jezuicki, ten wątek się ciągle przewija w historii.
2: Trochę tak. I tutaj faktycznie zauważmy, że również na tym Sejmie tenże nuncjusz walczył o to, żeby dokonać no jakby reorganizacji struktur kościelnych na tych terenach. No zmieniły się granice polityczne, no to on chciał, żeby to zostało dostosowane, jakby no pewna synchronizacja tej siatki, nazwijmy to, kościelnej do granic państwowych. No to też można
1: by... Wyjaśnijmy, co to znaczy, że na przykład biskup, nie wiem, z Pomorza, tak, które zostało włączone do Prus, tak, już ma w tym momencie nie podlegać, nie wiem, prymasowi, który jest prymasem Polski, tylko innemu...
2: arcybiskupowi, prawda? Mhm. I to było ewentualnie interpretowane przez tamtych historyków działających wedle wykładni marksistowskiej jako działanie, powiedziałbym, jakieś takie niepatriotyczne.
1: Antypolskie.
2: Wręcz. A gdybyśmy na to spojrzeli tak nieco bardziej obiektywnie, to raczej wydaje mi się, że było to próba dostosowania się do sytuacji. Bo jeszcze raz powtórzę, jakie były możliwości, że tak powiem, fizycznego oddziaływania papieża na przykład króla Prus.
1: Ile papież ma dywizji, chciałoby się zapytać. On wtedy jakieś dywizje, może nie dywizje, brygady zdaje się miał.
2: Tam państwo, formalnie państwo kościelne istniało, ale raczej nie zaryzykowałoby wojny, powiedzmy sobie szczerze.
1: Najpotężniejszą chyba wtedy armią w ogóle w Europie, jaką była armia pruska.
2: Na przykład, prawda? W każdym razie znów tutaj król pisze do papieża tradycyjnie. I dostaje odpowiedź taką, jakiej się można spodziewać. Współczucie, takie nawet wręcz...
1: Nie traćcie nadziei.
2: Nie traćcie nadziei i tyle, prawda?
1: Czy wtedy nie pojawia się wśród liderów narodu, liderów szlachty poczucie, ewidentnie odtrącenia, że nie tutaj, nie nad Tybrem powinniśmy szukać wsparcia i być może nawet nie u Boga, że Bóg się od nas odwrócił, a może go w ogóle nie ma. Szukajmy gdzieś indziej natchnienia dla naszej walki o niepodległość.
2: Ja bym powiedział w ten sposób, że sprawa jest dosyć niejednoznaczna, bo ciągle mamy... ocenę postaw duchownych nawet, bardzo różnorodną. Ten Rzym jest oddalony, ale on bardzo często działa zgodnie z tym, co mu przekazują, że tak powiem, jego przedstawiciele, jego wysłannicy. Zresztą sam Kościół też jest bardzo podzielony.
1: To jest w ogóle trudna epoka dla Kościoła katolickiego na całym świecie.
2: Ale jest,
1: prawda?
2: Jeden taki ciekawy przypadek, bo zauważmy, że kilku biskupów, którzy dali się poznać jako zwolennicy tej Konfederacji Targowickiej, także niespecjalnie się pozytywnie zapisali, że tak powiem, w dziejach ruchu patriotycznego, ale ci sami ludzie odegrali całkiem pozytywną rolę w Komisji Edukacji Narodowej, czyli w pierwszym de facto niemalże na świecie Ministerstwie Oświaty, bo to był na pewno duże osiągnięcie, to był nasz duży sukces, że w Polsce tego typu rozwiązania były realizowane, prawda?
1: Czyli mamy reformatorów, którzy, obalenie kolejnego mitu, jakby ten Kościół był wyłącznie kagańcem na oświatę. Okazuje się, że mamy reformatorów oświaty wywodzących się z szeregów duchowieństwa, którzy w wyniku później różnych zawirowań historycznych stają w obozie Targowicy, który jest trochę w uproszczeniu nazywany zdrajcami, tak? Oni przecież nie chcieli doprowadzić do drugiego rozbioru.
2: Byli tylko, można powiedzieć, mało przewidujący, ale też, jak już o tym mówimy, troszkę wyprzedzając nasze rozważania, propozycja dogadania się z Rosją, porozumienia z Rosją, nie zawsze musiała być traktowana jako zdrada interesów narodowych. Czasami było to coś, co byśmy nazwali próbą uniknięcia, że tak powiem, większego zła.
1: Czyli co, jakaś gra polityczna?
2: Gra polityczna. Tak jak król Stanisław August Poniatowski, współtwórca konstytucji, w pewnym momencie do Targowicy przystępuje, ale on nie robi tego z wyrachowania, tylko uważa, że to jest szansa na uratowanie resztek Rzeczypospolitej, co, jak widzimy, po raz kolejny się nie udało, bo mamy właśnie drugi Sejm rozbiorowy. Inna sprawa, że w międzyczasie zdradzili nas Prusacy, na których liczyli właśnie tutaj działacze Sejmu Czteroletniego.
1: Polska zostaje po raz kolejny osamotniona, dochodzi do drugiego rozbioru. Kościół reprezentowany przez papieża, głowę Kościoła katolickiego, niewiele w tym momencie może zrobić. I powoli szykuje się to powstanie, które uważane jest już za to pierwsze powstanie naprawdę
2: właściwe,
1: patriotyczne, niepodległościowe, czyli insurekcja kościuszkowska. Ale zanim do niej dochodzi, pewne spiski na terenie już bardzo okrojonej Rzeczypospolitej działają. I tam się też te wątki religijne w różnych aspektach przewijają.
2: Rzeczywiście mamy zaangażowanie duchowieństwa. I to też nie jest tak, że wszyscy są zwolennikami, powiedzmy, takiego spokoju, status quo. To jednak jest naprawdę kwestia bardzo często indywidualnych, powiedziałbym, wyborów i decyzji.
1: Dochodzi do wybuchu insurekcji. Tak, przypomnijmy, jest. Mamy rok
2: 1794.
1: Wybucha insurekcja kościuszkowska. Naczelnik, bo taki tytuł przyjmuje generał Kościuszko, generał saperów zresztą, skąd inny, pułkownik saperów.
2: Artylerii.
1: Artylerii, tak. Przysięga wobec Boga, prawda? To jest bardzo ważne, że na rynku krakowskim składa przysięgę wobec Boga i te wątki religijne cały czas towarzyszą insurekcji kościuszkowskiej, ale jest to już któryś rok po rewolucji francuskiej.
2: Po wybuchu, ale ona trwa jeszcze.
1: Ona trwa i się radykalizuje.
2: Radykalizuje się. W tym
1: spadają ostrza gilotyn.
2: W tym czasie mamy dyktaturę jakobinną we Francji.
1: I te wątki zaczynają się bardzo podobać. Te właśnie silnie antyustrojowe, anty także katolickie. Zaczynają się podobać niektórym ludziom w Polsce, którzy widzą również w insurekcji kościuszkowskiej szansę na taką radykalną zmianę wszystkiego, co tu istnieje.
2: No właśnie. Mamy w pewnym momencie zaburzenia w Warszawie. To już jest po insurekcji warszawskiej, po zdobyciu miasta i później no, też i po pewnych klęskach na froncie.
1: Szewc Kiliński, tak, i kupiec Kapostas, zdaje się, bardzo silnie działają.
2: Tak, oni tutaj rzeczywiście inspirowali działania w Warszawie.
1: Obaj, zdaje się, mieli silne związki z masonerią.
2: No, z Kilińskim nigdy do końca nie wiadomo, bo on potem jakby miał duży skręt w prawo z kolei, ale to zostawmy go może na boku. Natomiast pamiętajmy, że biskupi, takie nazwiska jak biskup Massalski, czy tutaj właśnie biskup Kossakowski, zostali powieszeni, prawda? Zostali powieszeni jako przedstawiciele

0: insurekcji kościuszkowskiej, w ramach tej walki rewolucyjnej, walki o niepodległą Polskę, po raz pierwszy zostaje podniesiona ręka na przedstawicieli kościoła i to przedstawicieli tych najwyższych, na biskupów. Oni zostają powieszeni, a ci, którzy nie zostają powieszeni, to tam pojawia się wieszanie portretów, też charakterystyczna sprawa. No i czy oni zostają powieszeni jako przedstawiciele kościoła, czy jako zdrajcy Polski? Co tutaj przeważa?
1: No, wydaje się, że jednak ta ich postawa, to ich zachowanie, ja myślę, że niestety...
0: Czyli zdrajcy Polski.
1: Niestety powiedziałbym, że niechlubna karta, że tak powiem, w postawie części biskupów w tym czasie, no jest nie do zaprzeczenia, bo Gabriel Podowski maczał palce de facto w pierwszym rozbiorze Polski. Tam bardzo tak uczestniczył przy pierwszym sejmie rozbiorowym bardzo aktywnie. I to tak, że tak powiem, bez specjalnych oporów. Tutaj z kolei mamy właśnie tychże dwóch i mamy jeszcze trzeciego, mianowicie biskup Wojciech Skarszewski, który został ocalony od śmierci, interweniował osobiście ostatni nuncjusz papieski w Rzeczpospolitej u samego Tadeusza Kościuszki. I on jakby zamiast śmierci doczekał się formalnie wyroku dożywotniego więzienia. Tak to trochę wyglądało, ale ja tutaj chcę jeszcze się na przykład przyjrzeć ciekawej sylwetce, mianowicie prymasa ówczesnego Michała Poniatowskiego, brata króla. Otóż był to człowiek, który znany był z tego, iż kładzie nacisk na ugodę z Rosją. Co z kolei wcale nie przeszkadzało mu, aby dać swoje srebra, że tak powiem, spieniężenie na korzyść powstania, aby ogłosić, aby tutaj nawet wyprawić nabożeństwo w intencji zwycięstw oręża polskiego i naczelnika. Więc widzimy, że mimo jednak bardzo konkretnych, że tak powiem, jego poglądów, takich wręcz prorosyjskich, kiedy dochodzi do walki, on jednak widzi, że nie może stać po tej złej stronie. Co prawda ginie w dosyć niejasnych okolicznościach, bo tam szturmowali drzwi jego pałacu przedstawiciele, powiedzmy, tych Jakobinów polskich i według różnych wersji strzedł z tego świata albo został otruty, a według innej wersji serce nie wytrzymało po prostu.
0: Albo zmarł na miażdżycę ołowiową.
1: Tak, zresztą taki wierszyk krążył: my krakowiacy nosim guz u pasa, zabijem króla, zabijem prymasa, bo ci poniatoscy raczej nie cieszyli się jakimś wtedy wielkim poważaniem.
0: Pojawiło się tu określenie Jakobini polscy, myślę istotne bardzo w naszych rozważaniach o relacjach między ruchem powstańczym a kościołem i wrócimy sobie do tego za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: Jakobini polscy. Po raz pierwszy wypływa takie ugrupowanie podczas powstania kościuszkowskiego, podczas insurekcji. Wzoruje się na jakobinach francuskich, bez wątpienia. Jakobini we Francji w pewnym momencie bardzo się radykalizują, także wobec kościoła. Spadają głowy księży, spadają głowy biskupów, zostaje wprowadzona religia rozumu, kult tak zwanej istoty najwyższej, odejście całkowite od chrześcijaństwa. Jak to wygląda w Polsce? Czy też są takie pomysły, żeby całkowicie wykorzenić chrześcijaństwo, wprowadzić coś zupełnie innego przy okazji insurekcji kościuszkowskiej?
1: Wątek jest ciekawy, bo pojęcie Jakobinów w polskich realiach jest trochę na wyrost. Rzeczywiście oni byli przedstawicielami radykalnego skrzydła insurekcji.
0: Jakub Jasiński, prawda? To nazwisko jest kojarzone z tym grupą.
1: Ale wystarczy tutaj dodać jeszcze jako patrona Hugo Kołłątaja właśnie.
0: Księdza,
1: przynajmniej formalnie. Mamy na przykład generała Zajączka jako polskiego Jakobina. I mamy jeszcze wielu innych, taki ksiądz Konopka, najbardziej chyba zagorzały agitator do tych właśnie, rękę przyłożył do tych rozruchów warszawskich, prawda? Kiedy właśnie wieszano
0: skupi portrety. Znaleźli się tak.
1: Tak, w opałach powiedzielibyśmy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w polskich realiach nie było możliwe przeprowadzenie takiej, można powiedzieć, antyklerykalnej w swojej wymowie rewolucji.

0: Rosji, z dekapitacją księży, z topieniem księży, z masakrowaniem duchowieństwa. Po prostu nikt na to nawet by nie wpadł.
1: Czyli nawet wśród tych radykałów, wśród tych tak zwanych polskich jakobinów, takich pomysłów nie było?
0: Pomysłów nie było, bo to po prostu było, można powiedzieć, w kraju nad Wisłą nie do przeprowadzenia.
1: Czyli jednak ten Polak-katolik, mit Polaka-katolika ma pewne zakotwiczenie, że no nie dałoby się tak zradykalizować i szlachty, i ludu, i znacznej części mieszczaństwa.
0: Zresztą zauważmy, że Kościuszko działa, powiedziałbym, jako naczelnik, czyli dyktator na czas powstania, bo to jest taka formuła, powiedzielibyśmy, jego stanowiska. Działa w sposób bardzo zrównoważony. On tnie po skrzydłach. On nie pozwala wyrosnąć ani zbyt radykalnym działaczem jak Jasińskiemu, który był w pewnym momencie przywódcą zrywu na Litwie i tam został zdymisjonowany, zresztą ze szkodą dla powstania, bo jego następcy byli po prostu dyletantami, kompletnie sobie nie radzili. On był dobrym dowódcą, ale z kolei za bardzo kojarzonym z takim
1: radykalizmem
0: społecznym i to spowodowało, że Kościuszko się tego obawiał, niezależnie od tego, że bał się, że w ogóle jakiś separatyzm litewski zaproponuje.
1: Taki pomysł też był, żeby oderwać.
0: Tak. A pamiętamy, że od czasu że tak powiem, Konstytucji 3 maja, Polska i Litwa są państwem sfederowanym, ale jednolitym, prawda? I z drugiej strony mamy też prawicę powstańczą, której też Kościuszko specjalnie nie daje dojść do głosu. Też ją w jakiś sposób ogranicza, prawda? Zawsze się w tej sytuacji przedstawia taki obrazową sytuację, jak to król, który był odsunięty ówcześnie od władzy i przetrzymywany na Zamku Królewskim, często miał gościa w postaci wspomnianego już dzisiaj Jana Kilińskiego. Przychodził ten Jan Kiliński.
1: Szewc warszawski.
0: Tak, przychodził do jego wysokości Stanisława Augusta Poniatowskiego, patrzył na niego, uśmiechał się i tak drapał się po gardle w sposób takim gestem, który wskazywał niedwuznacznie, co mogłoby się stać. No przypuszczam, że królowi wtedy ściekał zimny pot po plecach, no ale to tyle, więc oczywiście można wskazywać na te dwa momenty takiego natężenia rewolucyjnego właśnie w maju i w czerwcu, który to natężenie mogło przynajmniej w teorii przerodzić się w coś właśnie ala, że tak powiem, francuskie rozwiązanie. No ale mimo wszystko...
1: Potencjał antyreligijny był zbyt słaby.
0: Mały, nie tylko antyreligijny, antyszlachecki, antymagnacki i tak dalej, i tak dalej. Jednak ostrze powstania było głównie przeciwko zaborcom, pamiętajmy, obydwu zaborcom w tym przypadku, czyli i Rosji, i Prusom. No i jeszcze ten wątek społeczny ważny, czyli oczywiście kwestia chłopska przez Kościuszkę wyniesiona do odpowiedniej rangi.
1: Pojawiła nam się tutaj postać nuncjusza papieskiego. No właśnie, jak na insurekcję kościuszkowską patrzy Watykan? Czy są jakieś oficjalne dokumenty, poparcie, potępienie?
0: No tutaj potępienia nie było, ale też i nie było jakiegoś wielkiego, że tak powiem, entuzjazmu. Raczej w tych dyrektywach, które otrzymuje właśnie tenże Wawrzyniec Litta, pojawia się sugestia, żeby postępować ostrożnie, z rezerwą.
1: Nie drażnić lwa.
0: Oczywiście nie wiadomo, jak się sytuacja tutaj odwróci. No, na wszelki wypadek, że tak powiem, taką zakulisową rolę odgrywać i tutaj tenże właśnie nuncjusz pielgrzymuje do naczelnika i ratuje jednego z biskupów, jak to już powiedzieliśmy, prawda?
1: Powstanie kościuszkowskie kończy się niestety fatalnie. Kończy się przegraną. I to nie jest tylko powrót do stanu sprzed powstania, ale jest to ważny etap w historii Polski. Po prostu ta historia się kończy, tak? Historia pierwszej Rzeczypospolitej kończy się i to kończy definitywnie. I to jest wstrząs nie tylko dla Polaków, dla narodu szlacheckiego, ale to jest swoisty wstrząs w ogóle w Europie, bo nagle okazuje się, że wielkie państwo, przynajmniej wielkie terytorialnie, może w ciągu jednego pokolenia wyparować całkowicie, zniknąć bez śladu.
0: Właśnie, ja bym tutaj dosyć ciekawą kwestię poruszył, mianowicie A znów odniosę się do tej historiografii epoki słusznie minionej. Tam się przytacza na przykład brewę papieża Piusa VI z grudnia 1795 roku, w którym on do biskupa ówczesnego warmińskiego Ignacego Krasickiego, już wówczas
1: poddanego króla pruskiego,
0: dokładnie zwraca się z takim oto apelem, aby, no, że tak powiem, zachowywał obowiązki wiernego poddanego nowego monarchy, prawda, no i jakoś ułożył te relacje. I to było w tej minionej epoce przedstawiane jako przykład jakiejś takiej ogólnej aprobaty rozbiorów Polski. Natomiast wydaje mi się, że raczej powinniśmy spojrzeć na to nieco bardziej obiektywnie. No a cóż ten papież miał powiedzieć? Jakie on miał możliwość, że tak powiem, odwrócenia pewnych decyzji, które już zapadły? Pamiętamy, że na początku roku 97 zaborcy się nawet dogadali co do tego, że samo stwierdzenie Królestwo Polskie ma być wymazane z kart, z historii, miało być nigdy już nieużywane. Jak wiemy, nigdy w tym przypadku trwało
1: dość krótko,
0: ale takie stwierdzenia tutaj się pojawiają, prawda?
1: Tutaj co do tego wymazywania Polski z kart historii, tak, też taka ciekawa rzecz, insygnia koronacyjne wpadły, zdaje się, w ręce pruskie, prawda? I też w taki symboliczny sposób w pewnym momencie zostały one zniszczone, tak, żeby zatrzeć nawet ten materialny ślad po królach polskich.
0: Dobrze, i jeżeli mówimy o materialnym śladzie po królach polskich, to konkretnie po tym ostatnim warto powiedzieć, że popełnił podstawowy błąd, bo przynajmniej teoretycznie nie musiał tego robić, nie musiał podpisywać aktu abdykacji. Jakoś tak się dziwnie składa, że wkrótce po podpisaniu formalnego aktu abdykacji
1: Napił się kawy i zmarł.
0: No tutaj niektórzy się doszukują tego, iż w Rosji jak trzeba, to się umiera w odpowiednim czasie. Natomiast dopóki on żył, to mimo że państwa polskiego nie było, ale było wiadomo,
1: był król.
0: To jest ostatni król Rzeczypospolitej.
1: A dlaczego pan doktor mówi, że nie musiał podpisywać aktu abdykacji? Kto go przymusił do tego?
0: No właśnie, nie było w tym przypadku jakichś konkretnych informacji, żeby to zrobił pod przymusem, żeby zrobił to jakoś na siłę, po prostu.
1: W chwili depresji?
0: Depresji.
1: Przebywał wtedy w Petersburgu.
0: W Petersburgu, tak.
1: No, był w jakiejś mierze, no chyba jeńcem, może nieformalnym, ale jednak jeńcem.
0: Był tam przetrzymywany. Tak.
1: Więc może wywarto na niego jakiś nacisk.
0: Czyli można powiedzieć, że rok tutaj mamy 95, 6, 7 to jest taka
1: finis
0: można
1: Polonie.
0: Powiedzieć finis Polonie, definitywne, łącznie z faktem, iż po prostu część z Polaków uznała, a tak to było niestety w tamtych czasach przyjęte, że z utratą państwowości przestaje istnieć społeczeństwo polskie, bo to były czasy oświecenia. Jak było państwo, istniał naród. Nie ma państwa, nie ma narodu. W momencie, kiedy Szczęsny Potocki, jeden z Targowiczan, idzie do Katarzyny, to ona mu mówi, to jesteś Rosjaninem, już nie ma Polski, już
1: jesteś
0: nie ma...
1: Jesteś moim poddanym,
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: ma Polski.
0: Koniec. Tak to było wówczas postrzegane. Stąd, no, można powiedzieć, taka późniejsza kariera Mazurka Dąbrowskiego, dlatego że w Mazurku Dąbrowskiego, jak wiemy, została postawiona teza, moim zdaniem, rewolucyjna i przełomowa, że dopóki my żyjemy, to dopóki istnieje naród polski, tak? Czyli może nie być kształtów państwowych, ale dopóki są ludzie z pokolenia na pokolenie przekazujący pewną tradycję, historię, kulturę, mówiący tym językiem, to nie można mówić, że Polacy...
1: Że Polski nie ma.
0: Nie ma. No,
1: bo ona istnieje jako pewne pojęcie
0: abstrakcyjne, kulturowe,
1: choć na mapie jej nie ma. I w ten sposób bardzo gładko przeszliśmy do legionów. Legionów Dąbrowskiego, które są taką Polską na emigracji, Polską wyeksportowaną gdzieś. No i tu znów wątek religijny nam się w tym wszystkim pojawia. Niełatwy. Na sztandarach legionowych mamy ewidentną symbolikę wolnomularską. Tam są te wszystkie piony, kielnie, cyrkle masońskie. Masonerii nie jest po drodze z Kościołem katolickim w tym okresie, mówiąc bardzo delikatnie.
0: I jeszcze zauważmy, że to właśnie legionistom przypadło, że tak powiem, do wykonania zajęcie Rzymu, prawda? Wraz z wojskiem francuskim, zatknięcie sztandarów na Kapitolu.
1: To są wojska wciąż jeszcze rewolucyjnej Francji.
0: Tak.
1: Dowodzone przez generała armii Italii, Napoleona Bonapartego, wciąż jeszcze generała.
0: No
1: tylko.
0: Właśnie, właśnie. Ale tu już się pojawia pewien problem, jak się zachować właśnie w tej nieuchronnej konfrontacji, stanem póki co taki mało ciekawy, ciągłej no, niechęci, nienawiści właśnie pomiędzy Kościołem a przedstawicielami republiki. No już nie jest ta republika taka, powiedzielibyśmy, z nożem w zębach, czy z gilotyną pracującą niemalże bez wytchnienia, ale no trudno powiedzieć, żeby ci żołdacy niejednokrotnie no jakoś podchodzili z atencją do kościołów czy klasztorów na terenie Italii nawet.
1: I ten wątek, taki rozdział kościoła od państwa, jak to się teraz mówi, w legionach, w polskich legionach, on funkcjonuje. Nie tylko na sztandarach, tak, ale tam jest ta wizja, często nas właśnie w okresie tym słusznie minionym, jak pan doktor mówi, w szkołach uczono, że w legionach oficerowie uczyli chłopskich żołnierzy czytania i pisania, że tam była ta edukacja w takim duchu właśnie obywatelskim, tak? Nie zwracano się do żołnierza tak jak kiedyś, tylko obywatelu i tak dalej, i tak dalej. Ale ten wątek tego rozdziału kościoła od państwa tam się też cały czas pojawia. No i jak tutaj z tego wybrnąć, snując narrację o powstaniach narodowych i o Matce Boskiej, która swym płaszczem Polaków okrywa, a jednocześnie te legiony tak nie do końca się wpisują w ten obraz Polaka katolika. Mamy ten wątek legionistów wchodzących do Rzymu pokonanego, Rzymu papieskiego.
0: No, myślę, że zaczyna to w jakiś sposób się zmieniać w momencie też ze zmianą we Francji pozycja Bonapartego, najpierw konsula, a potem cesarza, ewoluuje. Także jeśli chodzi o stosunek do kościoła katolickiego, no Bonaparte uznaje, że nie da się wykorzenić jednak wiary o tak długiej, można powiedzieć, tradycji chrześcijaństwa, w związku z czym idzie na układ, czyli na konkordat z papiestwem. Oczywiście wiemy też, że specjalnie długo to nie trwało, że później pewne takie postanowienia w duchu no, jakimś ugodowym były jednak reinterpretowane w duchu podporządkowania sobie całkowitego kościoła, czyli wracamy do takiego modelu no właśnie trochę józefińskiego w Austrii.
1: Czyli nie walka z kościołem, a raczej uczynienie z kościoła narzędzia. Które służy państwu, służy tak. Cesarzowi.
0: Tak to rzeczywiście wyglądało.
1: No ale nie ma już gilotyn ścinających głów księżom.
0: Nie, to już nie są topieni księża też, jak to często robiono, czy też wiemy przecież, że to powstanie w Wandei, to było też w imię praw katolików wzniecone, prawda?
1: I brutalnie, bardzo brutalnie stłumione.
0: Bardzo brutalnie również właśnie stłumione.
1: Tworzy się księstwo warszawskie w ramach wojen już w tym momencie napoleońskich. Jak papież, no, który ma z cesarzem Francuzów współpracować od czasu, kiedy podali sobie rękę, kiedy cesarz Francuzów został namaszczony przez papieża, jak papież patrzy na ten no, dziwny twór, księstwo warszawskie, tak? Nie ma Królestwa Polskiego, cały czas zęby zgrzytają u naszych zaborców na samą nazwę Królestwo Polskie, ale jest księstwo warszawskie. Czy ono się wpisuje w pewien obraz napoleońskiej Europy? Jak na to patrzy papież?
0: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Tutaj postawa duchowieństwa jest dosyć symptomatyczna i to na różnych szczeblach. Od tych, powiedziałbym, księży diecezjalnych, zakonników, aż po biskupów. Mianowicie, jak jest przyjmowana armia napoleońska wkraczająca na ziemię zaboru pruskiego póki co? Oczywiście potem ona przejdzie także i częściowo do zaboru austriackiego, jak wiemy w 1809 roku, to Wojsko Polskie, ale oczywiście takie, można powiedzieć, wasalne wobec Napoleona i w dalszej fazie, jak się zachowała duchowieństwo, kiedy idzie wielka armia, prawda, na Moskwę.
1: Słynny rok 1812.
0: Ja tutaj łączę kilka wątków, ale interesuje nas w tym momencie zachowanie przede wszystkim hierarchii katolickiej i zauważmy, że ona jest dosyć specyficzna, dlatego że część biskupów, na przykład na ziemiach pruskich, no wręcz no, z pewnym takim pozytywnym nastawieniem oczekuje tychże przybyszów. bo jednak zachowanie króla pruskiego było dosyć obcesowe, dosyć brutalne. Wydawało się, że po pewnych tutaj regulacjach na szczeblu, powiedzmy, cesarz-papież, czy ewentualnie jednak będzie to wszystko w jakiś sposób formalnie przynajmniej ustawione, prawda? Będzie to przynajmniej w jakiś sposób związane tutaj z
1: jakiś modus vivendi.
0: Modus vivendi, no tak to przynajmniej postrzegano.
1: A król pruski miał zupełnie inną wizję tego.
0: No właśnie, i wydawało się, że nic gorszego się stać nie może. I tak to faktycznie w tym momencie wyglądało. Problem podstawowy był taki, że no na pewno można mówić już po ukonstytuowaniu się, i to tak, co ciekawe, taka podobna sytuacja jest w każdym z zaborów. Ja bym jeszcze tylko dodał taki wątek. Najtrudniej to było później, kiedy wkraczają wojska napoleońskie jednak do zaboru rosyjskiego, idą tam przez Litwę. To tam, tak na dobrą sprawę, tylko jeden z biskupów, biskup Miński, że tak powiem, Napoleona przyjmuje z całym dobrodziejstwem, nawet się udaje na jego spotkanie, zachęca do wsparcia. To jest ten biskup Miński, to jest to dawne wielkie księstwo. Natomiast niestety pozostali biskupi zachowują dużą wstrzemięźliwość. Jezuici, którzy tam jeszcze, jak wiemy, funkcjonują, to w ogóle są anty w tym momencie.
1: Tak, czyli katolicki zakon, ten uważany za taką ostoję katolicyzmu. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy to... Ale,
0: no właśnie, i to początkowo, jak widzimy, jest pewna nadzieja, że coś się będzie działo dobrego, że pójdzie to w dobrym kierunku. Natomiast, no, rzeczywiście ogólny wydźwięk, przynajmniej w Księstwie Warszawskim, czyli w tym, powiedziałbym, organizmie państwowym quasi polskim, pewnej namiastce polskiej państwowości, no mówi się jednak, że ta polityka władz była antykościelna, czy może klerykalna. Ona nie była może antykatolicka, bo to nie było uderzenie w wiarę sensu stricte, tylko było to ewidentnie w jakiś sposób pokazywanie kościołowi miejsca w tym systemie. Czyli to troszeczkę rzutuje też na sytuację kościoła w ogóle w całym Imperium Napoleońskim. Pamiętajmy też, że papież jednak został uwięziony przez Francuzów i państwo kościelne zostało formalnie zajęte. Jakby jego byt został w tym momencie po prostu podważony, zanegowany.
1: W armii Księstwa Warszawskiego, która do dzisiaj zajmuje poczesne miejsce w micie narodowym, w micie historii oręża polskiego, nie było etatów dla kapelanów, prawda? To też jest chyba bardzo symptomatyczne.
0: Pamiętajmy o tym, że to jest zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. Mówi się też, że no właśnie z tymi, że tak powiem, żołnierzami francuskimi przyszło do nas takie nowocześnie rozumiane pojęcie rozdziału kościoła od państwa, co wydaje się jednak było dla Polaków czymś nie do pomyślenia. Co by nie powiedzieć, ale oczywiście w nurcie oświeceniowym już mówiliśmy, że pojawiały się takie pomysły, żeby ten kościół w jakiś sposób jednak
1: spacyfikować, skontrolować.
0: Nie marginalizować, ale tak jakby ograniczyć, prawda? Natomiast tutaj jasnym tekstem się mówi, że ma być inaczej. I zauważmy, że tak naprawdę cały właściwie episkopat, a konkretnie rzecz biorąc arcybiskup Ignacy Raczyński, który był no właśnie de facto głową kościoła polskiego ówczesnego, zasypuje władzę księstwa no właśnie takimi suplikami, jakimiś prośbami, listami, które wykazują, co jest takiego, co się po prostu tutaj nie podoba.
1: Z punktu widzenia kościoła źle się dzieje, że nie jest to małżeństwo z miłości zawarte i nawet trudno mówić o małżeństwie z rozsądku.
0: Zgadza się i tutaj od razu możemy sobie postawić, a co takiego się po prostu nie podobało duchowieństwu temu wyższemu. Pierwsza kwestia to taka, że jak wiemy, z kodeksem Napoleona przychodzą śluby cywilne. To był szok. Co gorsza, księża, tak samo w cesarstwie, jak i w księstwie, byli od tego momentu traktowani jako urzędnicy. Oni mieli w jakiś sposób
1: No. Nie było urzędów stanu cywilnego, takich jakie my znamy.
0: I oni mieli po prostu pełnić funkcję tychże właśnie tychże urzędników związanych właśnie z tą kwestią, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich, ale także i kwestia rozwodów. No, to było coś kompletnie nie do pomyślenia. Zresztą jak padła informacja, że tak będzie wyglądać ten zapis kodeksu napoleońskiego, to podobno straszliwe kolejki się pojawiły w kościołach, bo wszyscy chcieli wziąć ślub jeszcze, że tak powiem, według starych zasad, po staremu. Nie wiadomo było, co tutaj to, że tak powiem, heretyckie podejście takie bardzo nowatorskie nie zmieni, prawda? To jest pierwsza jakby rzecz, ale również pojawia się kwestia taka jak na przykład uposażenie dla księży, bo wiele majątków księży zostało, powiedzmy, zajętych jeszcze za czasów pruskich. Oni liczyli, że oni je odzyskają. Tu się okazuje, że nie. Są wówczas wzięci jakby na pensje państwowe, a te pensje są cięte, bo wiemy, że księstwo warszawskie boryka się z ciągłymi kłopotami finansowymi. Dalej księża chcieliby cenzurować różnego rodzaju druki. To też im się nie pozwala na to, prawda? Wreszcie wojsko, o którym tu już redaktor mówił, wojsko francuskie często stacjonuje właśnie w klasztorach, w posiadłościach. Pamiętajmy, że słynne księstwo łowickie, które kiedyś było księstwem biskupim, teraz zostało własnością marszałka Davout. I tego typu, no powiedziałbym, problemów, kłopotów jest tak naprawdę coraz więcej. I to nie tylko mówi to arcybiskup Raczyński, który początkowo, można powiedzieć, nie do końca może przekonany, ale jednak pewną nadzieję pokładał, że to się wszystko lepiej ułoży. Między innymi taka znana postać, jak późniejszy również biskup Jan Paweł Woronicz, który był zresztą deputowanym do parlamentu księstwa i tam na forum, można powiedzieć, sejmowym również wykazywał te wszystkie, trudne sprawy pomiędzy Kościołem a władzami cywilnymi.
1: O tym, co działo się dalej już po wojnach napoleońskich, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i ponownie po przerwie rozmawiamy, opowiadamy właściwie historię związków między polskimi powstaniami narodowymi, walkami narodowo-wyzwoleńczymi, a Kościołem i katolicyzmem. Jesteśmy w epoce wojen napoleońskich. Tutaj, tak jak pan doktor wspomniał, ta relacja między Kościołem a Polakami walczącymi o niepodległość czy o wolność w księstwie warszawskim nie układała się zawsze gładko. Wojny napoleońskie zmierzają ku pewnemu schyłkowi. Październik, Lipsk, książę Józef Poniatowski, który zgodnie z legendą oddaje Bogu ducha z okrzykiem: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. I tak się dzieje. Cała epopeja napoleońska się kończy. Polacy są chyba mocno sfrustrowani, wymęczeni, chociaż w literaturze, w romantycznej wizji te wojny napoleońskie zapisują się jakoś tak dobrze, tak? Bo jak to Waldemar Łysiak kiedyś powiedział, to był krótki czas w ciągu ostatnich 200 lat, kiedy to nie nas bito, ale myśmy bili. I przed polskimi ułanami nawet najtęsi wojacy armii przeciwnych czuli respekt. No ale to się wszystko kończy. Jest poczucie chyba lekkiego zawodu. Kończy się też pewna epoka w Europie, a zaczyna nowa.
0: No właśnie, tutaj mamy zamknięcie okresu, poczynając praktycznie od wybuchu rewolucji. Wtedy ten okres miał swój początek. Przez epopeę napoleońską jeszcze z czasów konsulatu, aż po cesarstwo. Dodatkowo jeszcze można by powiedzieć o tym okresie krótkim drugiego cesarstwa przed Waterloo.
1: 100 dni zaledwie.
0: I tak to było, czyli to był naprawdę długi okres, w czasie którego no, zaszły zmiany, można powiedzieć, daleko idące. Oczywiście, mówiąc o porządku wiedeńskim, czyli tym, który będzie ustanowiony na zjeździe monarchów i polityków europejskich właśnie tutaj w mieście nad Dunajem. Można mówić, że tam próbowano nawiązać do odtworzenia tej mapy Europy i pewnych układów i stosunków jakby sprzed 1789 roku, ale no, pewne sprawy już zaszły zbyt daleko. To już nie dało się tak do końca tego koła historii
1: mówiąc zawrócić. Po marksistowsku, tak. Koło historii się toczy, nie da się nigdy wrócić do poprzedniego etapu.
0: Dokładnie.
1: Pojawia się taki nowy twór w miejscu, gdzie kiedyś była Rzeczypospolita, oczywiście znacznie okrojone, jak Królestwo Polskie.
0: No właśnie, i tutaj była to, można powiedzieć, nagroda za zaangażowanie, za pokazanie możliwości oręża polskiego. To Wojsko Polskie okazało się, że ja postawię taką tezę, można powiedzieć, było głównym atutem Polaków, którzy no, przeżyli pewien szok po klęsce Napoleona w wyprawie na Moskwę. To jeszcze o tym sobie pewnie powiemy przy najbliższej okazji. Ten szok roku 1812 rzutować będzie później na powstanie listopadowe, na jego przebieg. Ale car Aleksander odtwarza mimo wszystko twór państwowy pod nazwą Królestwo Polskie. Mówiliśmy, że miało to już nigdy nie nastąpić. A to Polacy sami sobie to, można powiedzieć, wywalczyli, prawda?
1: To jest ciekawa rzecz, że zaborcy w jakiś sposób uznają tą waleczność Polaków, którzy walczą przeciw nim, tak? Bo w wojnach napoleońskich oni walczą cały czas, czy to z Austrią, czy z Prusami, czy z Rosją. A jednak w jakiś sposób okazuje się, że warto, żeby mieli tą własną strukturę, no oczywiście pod patronatem rosyjskim. No i teraz jak na to wszystko patrzy się papież znad Tybru, na postanowienia Kongresu Wiedeńskiego, na utworzenie Królestwa Polskiego, co zaleca swoim wiernym katolikom?
0: Właśnie, to jest już, można powiedzieć, stały trend, czyli jednak uznanie istniejącego stanu rzeczy, niepodważanie tychże postanowień. Zresztą, no, siłą rzeczy papież też zostaje, można powiedzieć, przywrócony do punktu wyjścia. Także nawet mówi się o tym okresie ówczesnym po Kongresie Wiedeńskim, że jest to okres pewnego rodzaju reakcji, prawda?
1: Reakcja i restauracja, takie dwa słowa padają.
0: Reakcja i restauracja, dwa na R i to tak kojarzące się siłą rzeczy pejoratywnie.
1: No, restauracje dobre nie są najgorsze.
0: No na pewno, ale jednak...
1: Ale nie o taką restaurację, gdzie podaje się stroganowa, tutaj chodzi, tylko restauracja, czyli przywrócenie tego stanu sprzed.
0: Do tego stopnia, można powiedzieć, zacietrzewienie w państwie kościelnym doszło, że wykopywano tak zwane drzewka wolności, które były w okresie no właśnie tym rewolucyjno-napoleońskim sadzone w niektórych państewkach ówczesnych włoskich. Pamiętajmy, że Półwysep Apeniński jest wówczas podzielony na małe państewka.
1: Patchwork prawdziwy.
0: Tak. I tam te drzewka były sadzone i teraz one były wykopywane. Prawda? Czy też na przykład no, inne rozwiązania z epoki napoleońskiej. Wszystko, co się z tym wiązało i z okresem rewolucji szeroko rozumianej, no było, można powiedzieć, zacierane.
1: Tak. Polska istnieje w bardzo okrojonej formule. To nie jest ten powrót do Polski sprzed roku 1789. To jest właśnie
0: 95
1: taki...
0: 95 nawet.
1: Tak, to jest mały, stosunkowo obszarowo twór. Twór, który ma króla, tak, ale tym królem powinien...
0: Jest car jednocześnie.
1: Jest car, czyli no jesteśmy...
0: Mamy armię.
1: Jest polska armia, polskie orły są na czapkach, ale to już nie jest taka armia jak...
0: Mamy Sejm.
1: Księstwa, pieniądze własne. No, zdawać by się mogło, że Polacy mogą ten swój patriotyzm kultywować, mogą funkcjonować. Czego by jeszcze mieli chcieć? Mogą się modlić zupełnie spokojnie w kościołach katolickich. Jak ktoś jest luteraninem, to idzie do kościoła luterańskiego. Jak kalwinem, to do kalwińskiego. Swobody żadne religijne nie są tutaj naruszane. No, żyć nie umierać.
0: Wydawać by się tak mogło, natomiast powstaje od razu pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o taką małą stabilizację z przymknięciem oka na różnego rodzaju, no można powiedzieć, interpretację konstytucji w stylu rosyjskim, a Rosjanie sobie interpretowali tą konstytucję tak, jak oni chcieli. Po prostu i tutaj postać z jednej strony wielkiego księcia Konstantego, brata carskiego, nieformalnego, powiedzielibyśmy, namiestnika.
1: Dlaczego czyli, nieformalnego?
0: No bo formalnie nie był przewidziany w konstytucji. Został tutaj, można powiedzieć, odesłany tak, żeby, jak wiemy, to później przez mianie na tronie carskim też zrzekł się jeszcze wcześniej tronu w Petersburgu. No a i można, niektórzy mówią, że jakby ta Warszawa była dla niego taką nagrodą pocieszenia. Jeszcze w podtekście Polakom obiecano poszerzenie Królestwa Polskiego o ziemie zabrane, czyli Kresy nasze dawne.
1: Białystok.
0: No ale i Litwa, Białoruś, Ukraina, to wszystko miało być potencjalnie przyłączone. Był jeszcze komisarz carski Nowosilcow, więc były takie czarne, ciemne indywidua, powiedzielibyśmy, które tutaj się szaro gęsiły. Mówiono kolokwialnie, że konstytucja na stole, a bat pod stołem. I Polacy zresztą interpretowali konstytucję, że ona tak naprawdę jest ponad wszystkim, że ma być to państwo konstytucyjne. Natomiast Rosjanie zakładali z kolei, że jest to taki eksperyment. I co ciekawe, jeszcze car Aleksander, czyli twórca konstytucji i królestwa, tą, można powiedzieć, zaczyna się pomalutku z tego wycofywać. Natomiast jego brat Mikołaj, który panuje przez ostatnie 5 lat tego, powiedzielibyśmy, kongresowego królestwa, to już w ogóle tylko myśli o tym, jakby to królestwo znieść, tylko czeka na pretekst, prawda?
1: Ale z punktu widzenia Tybru, Watykanu, tak, to wcale tak źle nie musi wyglądać. Papież, który otrzymuje jakieś raporty od swoich przedstawicieli, od nuncjusza, bo stanowisko nuncjusza chyba dalej istnieje, prawda?
0: No tutaj. Tutaj nie. Teraz się sytuacja jednak zmienia i zauważmy, że pewien stan dokonany, który Rosjanie próbują tworzyć, mianowicie tak zwane kolegium duchowne w Petersburgu, nieformalny twór, no musi być w jakiś sposób uznany, prawda? Musi być uznany, no chce się jakiegoś uregulowania tych stosunków.
1: Kolegium duchowne, a cóż to takiego jest? No
0: właśnie taki twór, który składający się tutaj właśnie z, no powiedziałbym z duchownych, z urzędników również, ale podporządkowany w dużej mierze jednak carowi, który no, w pewnym sensie stanowi ten twór, no, taką czapę, zwierzchnictwo nad strukturami katolickimi w całym cesarstwie. Tak to wyglądało. Jeśli mówimy o naszym królestwie, to z kolei pojawia się jeszcze jeden problem, mianowicie minister wyznań religijnych, oświecenia publicznego, Kostka Potocki, był wolnomularzem. I on no, z jednej strony rozbudowuje struktury szkolnictwa, a z drugiej strony, no, popełnił takie dzieło Podróż do Ciemnogrodu, gdzie no, ewidentnie atakował, no można powiedzieć, jego zdaniem jakieś takie...
1: Ciemnogród, tak?
0: Częściowo związany z Kościołem katolickim. I co się stało? I tak, powiedzmy, kler ówczesny w królestwie naciskał, że no, doprowadził do dymisji tegoż ministra. Kolejny minister, Stanisław Grabowski, działał zgodnie z, że tak powiem, z oczekiwaniami duchowieństwa, ale jednocześnie położył, można powiedzieć kolokwialnie, to polskie szkolnictwo elementarne w królestwie. Prawda?
1: Czyli tutaj zwolennicy pewnego mitu oświecenia, które przychodzi spoza kościoła i kagańca na oświatę, znajdują potwierdzenia w historii, przynajmniej w przypadku tych dwóch kolejnych ministrów.
0: A jeszcze ciekawa jedna kwestia, jak to wyglądało w ogóle w osobie samego cara Aleksandra, bo to była bardzo skomplikowana osobowość. Mówiliśmy o tym, że u schyłku życia zaczyna się wycofywać z tego eksperymentu polskiego, ale no nie zdążył. Natomiast Natomiast zauważmy, że to jakby także w jego postawie dostrzegamy pewne zmiany. On początkowo był w ogóle wychowywany w duchu oświeceniowym, planował także konstytucję nie tylko dla królestwa, ale dla całej Rosji nawet.
1: Natomiast, trzęsienie ziemi wręcz.
0: Niemalże. Natomiast w pewnym momencie jakby przechodzi na pozycje zachowawcze. Jak wiemy, jest patronem tak zwanego świętego przymierza monarchów, czyli trzech monarchów zaborczych przede wszystkim na straży tego porządku w Europie. I tutaj również zaczyna się otaczać różnego rodzaju mistykami, wróżkami. No, idzie to w tym kierunku. Czyli widzimy, że jest taki pewien trend, no, że tak powiem...
1: Dość dziwny.
0: Dość dziwny, taki, pachnie trochę no, minionymi wiekami niemalże.
1: Nadchodzą kolejne wydarzenia w XIX wieku dla Polski ważne. Rozwija się cały mit powstań narodowych i same powstania narodowe kolejne nadchodzą i będziemy o tym, ufam, rozmawiali w kolejnych naszych spotkaniach, o ile oczywiście pan doktor da się zaprosić, na co bardzo liczę i podzieli naszą wiedzą. Moim i państwa gościem w kolejnym spotkaniu z obrazami w historii Kościoła, w którym staraliśmy się przybliżyć niełatwe relacje między powstaniami narodowymi, ruchem patriotycznym, a Kościołem katolickim był historyk dr Adam Buława, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi.
1: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowani, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice i jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi, gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo, bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne, ale co mnie bardzo cieszy, to taki mały wtrend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy, ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie fachowe wyjaśnienie.
2: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji, na przykład seksualnych. Możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza. I w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji, jej zasadności, też skuteczności?
2: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu nie wiem, ocela, prawda, tak, i tak, tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost, nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
2: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
2: Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogii Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
2: No pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu, natomiast z zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem, Już tak zupełnie powiem tak od czapy. Na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą. Nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokażę, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie. Nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami. To ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Mhm. Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciek będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie?
1: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
2: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich, które popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
1: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
2: Tak.
1: Tak na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
2: No przede wszystkim pojawia się pytanie dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, a dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie. Można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. Oto generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną. Mhm. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni.
1: Tak.
2: Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy.
1: Mhm.
2: Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
1: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam ponownie i zapraszam. Czy resocjalizacja zawsze jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. Zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu? Czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w Drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
2: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
1: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Błażeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
2: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski, czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tą dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka i my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc zupełnie wprost.
1: Tak, jeszcze o tym powiem.
2: Tak,
1: później.
2: Pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii. My mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
1: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za gratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
2: Na pewno taka filozofia mówiąca, w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
1: Dokładnie.
2: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie ustali przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne. pedofilny, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama, wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy bardzo dobrze, jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do poradni zdrowia psychicznego i mówię, dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan co, za 3 miesiące mamy wizytę. I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że to resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim
1: zgadzam się
2: poważny
1: z tobą.
2: Problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia, jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
2: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, on ich zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmienił i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapital, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to, tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, bo może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie. Ale tego się nie da udawać. I on w pewnym momencie już po tej resocjalizacji w hospicjum dostaje kwity z sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za kratkami, przepraszam, już chyba w ten sposób. Ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1. A czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożeju, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
2: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejścia do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych owszem, mamy cele, i ci ludzie są izolowani, ale tam personel na przykład nie chodzi w mundurze i mówi do osadzonych, są ich pacjentami. I to jest znowuż inny rodzaj pracy. Więc z mojej perspektywy jednak jest tak, że oprócz tego elementu kasy, mówiąc zupełnie wprost, liczy się też element tak naprawdę pomysłu na siebie jednak w bardzo specyficznej służbie. Tak. Bo to jest służba, która działa na rozkaz.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowanym może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
2: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary, zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
1: Ja jestem
2: socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinni, nie, to ja tego nie zrobię.
1: Tak,
2: bo ostatnio Sejm i prezydent w ogóle przyjął kodeks, nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, to był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska, do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz, my musimy wziąć pod uwagę także ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej przestępcza, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przebywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę. Jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
0: SK Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części Drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z Wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni. Wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią, a bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radio słuchaczy, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
2: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazowe sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który z tego co wiem już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego, uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie. Natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział, ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
2: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost, proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo my nie ma w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jak nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedna z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna. Ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa. Bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę państwa zanudzać relacją między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów. Protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Mhm. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Mhm. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
2: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
2: Nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak.
2: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie państwo, my w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych, w zakładach karnych, powyżej 3 lat, miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
2: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatni, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę, konkretne możliwości, nie na

0: I znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność i konsekwencje.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Bożeju, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? Jest taka, to jest ten jego świat, którą zna.
0: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
1: odebrał sobie
0: wychodzi,
1: życie,
0: prawda?
1: Tak.
0: I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
1: Dokładnie tak.
0: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, tak na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
1: Tak.
0: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych. Jasne, bo one są fascynujące. Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, Gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o meandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Bożeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę
0: dziękuję
1: w studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify, a o naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Posiedzenie trwało kilkanaście godzin. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja? O tym Michał Skolimowski.
2: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
1: Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie dostał azyl polityczny od poprzednich władz w Budapeszcie. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Zmienia się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na mammografię, test HPV, HR oraz wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem e-rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
3: Wychodząc z poradni jednego specjalisty będą mieć skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji, może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się przez IKP lub aplikację Moje IKP będą dostawać przypomnienia SMS-em albo mailem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia do centralnej rejestracji zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne. Prawie 39 milionów osób przebywało w Polsce w zeszłym roku. Wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. O tym Kuba Krzyżak. Kuba, powiedz, na czym polega ta metoda? No i co wynika z tych najnowszych danych GUS-u?
4: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska z GUS.
5: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
4: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco. Co mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
6: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
4: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
1: Metoda jest na razie eksperymentalna, ale w 2028 roku ma być już dopracowana, a uzyskane w ten sposób dane GUS będzie podawał jako oficjalne. Załzawione oczy, przewlekły katar, ból głowy czy chore zatoki to najczęstsze negatywne skutki używania klimatyzacji. Lekarze nie odradzają korzystania z niej, ale ostrzegają przed jej nieprawidłowym używaniem.
7: Źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu, roztoczy. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza, zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych.
1: Mówi nam dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Wiele osób ustawia temperaturę w domu lub w samochodzie nawet kilkanaście stopni niższą niż na zewnątrz. Tymczasem tak duże różnice w tak krótkim czasie, różnice temperatur, mogą bardzo negatywnie wpływać na organizm człowieka. Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
8: To jest duży chodzący gołąb. One ważą od 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego zoo. To jedyny polski ogród zoologiczny, w którym można podziwiać ten gatunek.
8: Jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne krajowe, to tylko u nas jest ten gatunek. Cała reszta skupia się jeszcze na korońcu plamoczubym. I jeżeli chodzi o europejskie ogrody zoologiczne, to też jest tych ptaków bardzo niewiele. Ta populacja dopiero jest tworzona.
1: Gatunek ten posiada status narażonego na wyginięcie i objęty jest europejskim programem hodowlanym. W naturze korońce siodłatych występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei oraz okolicznych wyspach.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie bloku mieszkalnego przy Hirschfelda 2. To na Stołecznym Ursynowie.
2: I wdech, i wydech.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła szósta, Michał Pokręgowski zaprasza, jeszcze bierze głęboki oddech i już jest.
1: Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
4: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, Joannie i Adamowi M. do 5.
1: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 11, 7 i 2 lat.
3: To jest raport.
1: A w nim dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2. To po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji, co grozi zawaleniem. Na miejscu był i z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
5: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
6: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
5: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
7: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
5: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Trudno ich zastać na miejscu, bo wciąż gdzieś wychodzą na ciekawe zajęcia. Mowa o dzieciach, które spędzają czas na miejskich półkoloniach. Tym razem będziemy w Łodzi. W tym roku dla najmłodszych przygotowano tam ponad 11 tysięcy miejsc w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz instytucjach kultury.
8: Fajnie jest na półkoloniach?
9: Tak.
10: Byliśmy na kręgielni.
11: Cały czas gdzieś chodziliśmy.
12: Bawimy się.
13: Są zajęcia plastyczne.
14: Są różne zabawy na powietrzu.
15: Wychodzimy na boisko, jest dużo zabaw organizowanych i wyjazdów.
16: Do planetarium, wyjazd do kina, mamy grę terenową.
17: Mam tu super kolegów, możemy grać w piłkę.
18: Można się dobrze bawić i nie trzeba siedzieć cały czas przy komputerach.
8: A jak sobie radziliście podczas tych wielkich upałów?
19: Pryskaliśmy się wodą i jakoś daliśmy radę.
1: Z dziećmi rozmawiała nasza łódzka reporterka Ela Piotrowska.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
20: To już?
1: Tak,
2: to już.
1: Drodzy państwo,
2: dzień dobry.
1: To już.
20: Boże, jak on tak, jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
1: A przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest. To niestety już, jeżeli chodzi o jesień, lato się skończyło, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, tak mi napisali, na północy i miejscami na południu kraju, przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i w Warmii, także lokalne burze. Chciałem powiedzieć, że w Warszawie w tej chwili jest 20 stopni i więcej nie będzie. Znaczy troszkę będzie więcej, 23-24.
20: Będzie, tak. Patrzę na to i ja nawet widzę w tych prognozach, daleko, ale 26, nie denerwuję. Nie się, jeszcze to lato wróci.
1: No ja się w ogóle nie stresuję, bo podobno ma wrócić w przyszłą sobotę, kiedy zaczynam urlop.
2: Proszę państwa, jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj jest okazji Dnia Cioci i Wujka. Wujek, dobra rada.
21: Wiecie, co zróbcie wtedy?
22: Co?
21: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
22: Hurra! To jest wspaniała rada.
23: Pycho!
24: Wyobrażam sobie jego minę.
25: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: 6 na 9.
5: 6 na 9.
4: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
20: To wy już wiecie, ale państwo jeszcze nie, że ten nieszczęsny, przeklinający Tomek Mazur to jest mój eks-małżonek Kuba.
2: O, hura! Bardzo dobry Kuba! Pycha!
20: Motyla, noga, kurczę, pióro, już od 15 minut nie ma autobusu.
2: Dzień dobry państwu, to jest piątek, zapraszamy, to jest wasz program. Esca Rock! Hura!

0: No i dzień dobry Państwu ponownie, to jest piątek, trzeci dzień lipca, czas na poranne 6 na 9.
1: Ja jestem trochę przerażona dzisiaj Twoją energią, ty się zachowujesz jak taki, ja już wiem jak Ty się zachowujesz. Pamiętacie Tygrysa z Kubusia Puchatka, który skakał z czterech łap po prostu do góry i robił różne dziwne rzeczy, to Ty dzisiaj się tak trochę zachowujesz.
2: Tak, jak mówił Tygrysek, to się musi nie udać i dzisiaj chyba też tak będzie.
0: Robimy wszystko, żeby tak było. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. W tym tygodniu celebrowaliśmy dzień UFO, prawda?
2: Było tak.
0: To było chyba wczoraj nawet.
1: Tak.
0: I z tej okazji już samego rana, proszę Państwa, jeszcze wczorajszy żart.
3: Co mówi obcy, jak wchodzi po schodach? No stromo.
2: Ale słuchaj, mam wrażenie, że jak poprowadzimy ten program jeszcze przez kilka lat,
3: daj nam Boże,
2: to my ten żart usłyszymy jeszcze wielokrotnie.
0: No,
2: bo on się przewija.
0: Co robi dzik w statku kosmicznym?
2: Tak. Dokładnie. No,
1: znaczy, wchodzi, ja chciałam to powiedzieć, że to zdecydowanie będzie musiało się w pewnym momencie, jak to źle zabrzmi, otrzeć o dzika.
0: Proszę Państwa, ale dzisiaj też mamy taki bardzo ciekawy, ale jednak dzień cioci i wujka.
2: Tak.
0: I ja zwróciłem uwagę, już ostatnio, nawet wczoraj sami sobie żartowaliśmy, że najczęściej się pojawia hasło wuj z wesela, nie?
2: Tak.
0: I jakby to jest takie, że od razu wiadomo, o jaką postać chodzisz, to taki kądziu, że to Wojtek aspirujący.
2: A ciotkę z wesela trzeba obtańcować.
0: No właśnie.
1: Ale patrz, nie powiedział, że tak jak ja, nie? Raczej w sensie nie powiedział, jak gitara.
2: Boi się ciebie.
1: Boi się trochę,
0: bo ja mam jeszcze lepszą ciotkę z wesela. Słuchajcie tego.

0: ten kawałek dobrze rokuje.
1: Myślałem, ale... że nie używać dezodorantu, ale spoko.
2: Ale ty nie byłeś parkietu bulterierem?
3: Nie byłem.
1: Nie wierzę. Nie wierzę. Ciekawe, czy bulterierem parkietu był Paul McCartney, który teraz z utworem Come Inside.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
5: Partnerem akcji Summer Camp jest

0: producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, w każdy czwartek wieczorem na antenie Skirok odbywają się kawałki mojego życia, a tutaj mamy kawałki mojego serca, Piece of My Heart. Tak dobrze powiedziałem.
1: Tak, znam taką panią, która mówiła piece of my heart. Teraz w takim razie porozmawiamy o zwierzętach.
2: Że piece, tak?
1: Że piece, tak. Oj, piece,
3: a
1: panie, piece.
3: Też o Janis Joplin?
1: Janis Joplin, piece of my heart.
2: Słynna francuska kowach artystka.
1: Słuchajcie, czy możemy przejść
2: proszę,
1: do zwierząt i do zdjęć, które, bo jeżeli chcecie być wolontariuszami i oglądać zdjęcia zwierząt, to bardzo proszę, jest taka możliwość. W europejskich lasach jest rozstawionych tysiące kamer, które każdego dnia wykonują naprawdę gigantyczną liczbę zdjęć natury. No i problem jest duży, bo ktoś je po prostu musi obejrzeć i opisać, nie? Więc naukowcy postanowili zaprosić do pomocy wszystkich chętnych wolontariuszy, bo jest taka platforma, która się nazywa Zooniverse i każdy tam może zostać na chwilę badaczem i analizować wykonane zdjęcia przez te fotopułapki. Przegląda się, opisuje się, patrzy się, co się w tej naturze dzieje. Można sobie pooglądać wilki, jelenie, łosie i w ogóle te różne inne zwierzaki też.
3: To, że w ogóle zgodziłem się wstawać do roboty na 6 rano, to niezły ze mnie łoś. Ale w tajemnicy wam powiem, że pracuję z osłami.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Lepiej być osłem niż jeleniem.

0: proszę Państwa, wspominaliśmy, że dzisiaj dzień cioci i wuja, zatem...
1: Wuj? To wuj.
0: Czyli Michał Pochlenkowski.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Podsekretarz obrony USA do spraw politycznych Elbridge Colby ocenił rozmowę z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grudeckim jako bardzo owocną. Dodał, że przedmiotem dyskusji było wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce. Prezydent Donald Trump chce położyć kres bezsensownemu zabijaniu i pozostaje optymistą, że to się uda, powiedział przedstawiciel administracji USA. To komentarz Białego Domu do zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów.
2: To jest raport.
3: Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o akcie oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Z komunikatu wynika, że Krzysztof M. jest podejrzany o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi.

0: Polska.
1: SK Rock Sport.
2: W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. Pewnie ona wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria i Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0. Zdecydowane zwycięstwo Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała 6-1, 6-3 z Karoliną Pliskową. Jutro rywalką Świątek będzie Aleksandra Jala.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6-9, SC Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Foo Fighters, utwór, który jeszcze można powiedzieć, że dobrze rokuje, Unconditional, zresztą jak każdy na antenie jest rok, prawda?
1: No, absolutnie. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień dzieci i wujka, ja chciałam mojemu wujkowi przede wszystkim złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, to bardzo spokojuje, jak jest pszczelarz zresztą.
2: No właśnie, a któremu, a jak ma na imię, a gdzie mieszka, czym się zajmuje?
1: Marek mieszka z moją mamą, teraz jest pszczelarzem i hoduje pszczoły i przynosi mi fantastyczny miód. Ale a propos tych ciotek na weselu, to ja akurat z moją Agatą ostatnio córką chodzę na wesela, bo to już, wiesz, jej koleżanki się wychodzą za mąż i tych wesel trochę jest. I ja stwierdziłam, że nam powinni płacić za rozkręcenie wesel. Bo ja się zachowuję jak klasyczna ciotka na weselu, ale razem z moją córką idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet. Nawet jakaś babcia na jakimś weselu ostatnio mnie obcałowała, powiedziała: dziewczynki, ja was kocham.
2: A co to jest za ekipa? Zobacz, że jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi: ty weź przyjdź z mamą Aśką.
1: A bo akurat my się wszystkie kolegujemy, tak jakoś wyszło.
0: A propos ciotek na weselu, halo?
3: A propos tych ciotek i wesel, to u nas w domu stacji tego, że rodzice to już są wiekowi, więc przeważnie przy weselach reprezentuję ja z moją siostrą naszą rodzinę i przeważnie jest tak, że matka mówi: synu, obtańcuj wszystkie ciotki, niech wiedzą, jak to się tańczy. Więc ja mam trochę inaczej, lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił ciotek do tańca.
1: Głośno ci teraz?
2: Wojtek, głupio ci?
0: Bardzo.
4: Telefon zaufania Eski Rock.
5: Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mnie puścicie. Dziękuję.
4: 691-613-613. Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Reklama.

0: Dzisiaj jest piątek i mówimy o bardzo różnych rzeczach. Mówiliśmy m.in. o osłach, o jeleniach i państwo są czujni.
1: Jaka różnica jest między jeleniem a Danielem? Okazuje się, że olbrzymia. Jeleń stawia, Daniel pije.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Państwo dzisiaj niezwykle czujni, bo zaczęliśmy od tego, że mamy dzień cioć, dzień wujków, no ale Kondziu też wspomniał o tym, że pracuje z osłami. Chyba tak było, prawda?
1: Ale powiedział to wprost, jasno.
2: Nigdy
1: do niczego się nie
2: przyznawaj.
1: Powiedział, że pracuje z osłami, no i musieliśmy to wziąć na klatę.
0: Ale skoro my jesteśmy osłami, to kim jest Kondziu?
3: W nawiązaniu do tej tajemnicy przekazanej przez ojca redaktora prowadzącego, to wychodzi na to, że on jest ogrem. Pozdrawiam.
4: Co się stało?
5: Mówię, że jestem w ciąży!
4: To świetnie!
5: Kocham cię!
4: Właśnie! Ja też! Cię!
6: To ja będę wujem? Matko, będę wujem! Ludzie, ja będę wujem!
7: Za to ty, przyjacielu, masz zdrowo przejść.

0: Szkoda, gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Które moje, czekaj, nigdy nie wiem. O, tutaj. Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem?
2: Nie, z kolei.
3: Dlatego już skończymy ze sobą, nie mieszkamy.
2: Nie no, jak to przecież? Nie, ty jest ogrym, ty jesteś osłem, powinniście razem mieszkać. Lil Masti i jej mąż wymieniają powody swojej wyprowadzki do Dubaju. Przeszkadzały im pyłki, komary i kleszcze. I ja tak sobie myślę, że jeżeli oni zatęsknią, możemy takie trzy słoiki wysyłać. Jeden z kleszczem, jeden z komarem, jeden z pyłkiem.
3: To jeszcze wysyłamy kleszcze. Proszę Państwa, to jeszcze u mnie. Szczęśni i Bednarkowie eksplorują Sopot. Obiad na mieście, spacer i sprawdzanie asortymentu straganu z pamiątkami. Bez gry w Cymbergaja te wakacje są niezaliczone.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
9: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Budapeszt cofnął status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze oraz jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży. Za chwilę szczegóły. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Są kolejne dwa weta prezydenta.
2: SK Rock. Raport.
1: Punktualnie siódma, Michał Poklękowski, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono również ich dokumenty podróży. Takie informacje przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze napisem na uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam zza oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od półtora miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
2: To jest raport.
1: Kolejne dwa prezydenta. Pojawiły się dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
4: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ponad 640 tysięcy osób w Polsce w najbliższych latach może stracić pracę przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Tak wynika z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
6: Sprawdzam o dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
7: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
6: Wydaje mi się, że tak.
8: Myślę, że jeszcze nie teraz. To może potrwać latami.
9: Szczerze nie wyobrażam sobie, jak akurat u mnie by to miało wyglądać.
10: No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład. No to brzmi też dobrze dla mnie.
1: Przez długie lata bezpiecznie mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, krawcowe, szewcy, hydraulicy, ślusarze, elektrycy, jubilerzy czy zawody medyczne.
11: Ale słuchajcie, umówmy się, który AI puściłby wam rano w radiu taką piosenkę?
12: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Pogoda.
14: A propos pogody, mamy wiadomość od Marcina. Jechałem do pracy na rowerze, zaczął padać deszcz, musiałem siąść do pociągu. Kto jest winny za ten deszcz?
15: Mhm. Co z jakiego pociągu pan wsiadł?
16: Wiadomo, byle jakiego. Co zrobił z tym rowerem? Zastanawiam się, czy wsiadł z rowerem, czy nie, bo nie zawsze można i nie wszędzie, jak się okazuje.
14: No ale przecież nie porzucił roweru. Porzuciłbyś rower?
16: Nigdy w życiu.
14: Na dworcu?
16: Na żonę bym porzucił, a roweru nigdy. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, drodzy państwo, rzeczy dla nas najważniejsze. Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim od Katowic do Suwałki. Takie pasmo, proszę sobie wyobrazić. Odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. Tam odsuwa się na wschód i na wybrzeżu. Dzisiaj będzie głaskało wybrzeże. I lizało wybrzeże i tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
14: Będzie lizało, będą wyładowania, dajcie spokój.
11: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak ktoś je liże?
1: Słuchajcie, dajcie już spokój, dobrze?
11: Ja bym zobaczył.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Ty nie wierzę, gościu głaszczy wybrzeże.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
14: Oj tam, oj tam. Lizać to ja lubię papryczki. Dzisiaj jest dzień papryczki chili i jest zawsze on zamrożony w lodówce papryczki.
16: Do tego,
14: chili.
16: Drodzy Państwo, za sekundę wrócimy. Mam wrażenie, że Wojtek czas najwyższy, żeby położył się na łonie.
15: Natury. Michale, co u ciebie?
1: Nie mogę. Przepraszam.
15: Zostań, będzie fajnie.
16: No i drodzy, liźnijmy sobie teraz odrobinę tego, tej słodyczy z odrobiną też, mam wrażenie, pikantności.
14: Dzień papryczki chili i chileczko chili peppers.

0: Mamy dzień cioci i wujka, prawda? I jakoś tak się stało, że samoistnie ten temat zdominował nasz poranek. Nic dziwnego, mamy ciotkę, mamy dwóch wujów. Jeden wuj z wesela, drugi aspirujący. No i państwo.
1: A moja ciocia Joasia z wujkami pracują w radiu. Buziaczki, całosy i uściski. Pa!
2: Pa! Kochanie, pa! Od ciociuni.
0: I czekoladka na drogę. No i proszę państwa, jeszcze pojawił się temat osła, prawda? Aha, i ogra. Tak. I tutaj też państwo macie wątpliwości.
3: Jeżeli panowie to osioł i ogr, to pytanie, kim jest Joanna? Smoczycą czy fioną?
4: Nie, no jasne, że smoczycą.
0: Ta, pokaż zęby.
5: Porady, jaką ty masz żuchwę! W sensie, że takie białe zęby. Pewnie wszystkie przekąski ci to mówią, ale ty chyba musisz używać jakiegoś wymielacza, bo ten uśmiech jest powalający. Czyżby wyczuwał subtelną nutkę mięty?
6: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
7: Wszystkie przekąski jej to mówią. Dzisiaj mówiły jej to czereśnie.
4: Ja rozmawiam z czereśniami. To już jest tak źle, naprawdę.
0: Halo, czereśnia?
4: Halo?
0: Nothing but thieves. Evolution. Ewoluowaliśmy, proszę państwa, w tym kierunku, że ten program dzisiaj ma naprawdę bardzo dziwne zasady.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
0: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: piątek, są wolne wnioski i my w związku z tym służymy radą i rozwiązujemy Wasze życiowe dylematy.
1: Czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można rozwiesić, kiedy jest 38 stopni? I drugie pytanie, czy mucha, która lata sobie po autobusie, ona wie, że jedzie?

0: proszę Państwa, na zegarach punktualnie 7:32. Przed Państwem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Liczba ofiar śmiertelnych ataków Rosji na Kijów wczoraj wzrosła do 30. Spod gruzów zrujnowanego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Poinformowała o świcie Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 osobach zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają. W czwartek, czyli wczoraj, utonęły w Polsce 4 osoby, a od początku czerwca już 70, poinformowała na platformie X policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych.
1: To jest raport.
2: Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76% Polek i Polaków, a 78% jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości, czyli po prostu zdrowsze. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: SK Rock Sport.
2: Hiszpania, Portugalia. To będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają jeszcze dziś w nocy. Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do mistrzostw świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
4: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
2: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
0: Jeśli Państwo też jesteście zdumieni, że jednak Chorwacja wygrała 2-1 z Portugalią, to uspokajam, było na odwrót.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
6: SK Rock.
5: Najlepsza klasyka rocka.

0: No tak, tylko chciałam dobrą radę cioci Oli przekazać dla młodzieży bez doświadczenia kulinarnego. To tak a propos papryczek. Jak coś tam w kuchni szalejecie z chili, kroicie, siekacie czy coś, to potem nie polecam gmerać przy oczkach. Między innymi, gdyż kapsaicynę czuje się nie tylko paszczą.
1: Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Tylko 16 minut, drodzy Państwo, do godziny 8 dzisiaj. Ile wątków się przez nasz program przewala, nie jesteśmy w stanie policzyć. Co tam, Anno?
1: Dobra, to ja teraz Joanno, w takim razie umycie nóg, dobrze?
0: Dawaj.
1: Bardzo proszę. Michał Cessanis, chyba tak się to czyta, polski dziennikarz, podróżnik, odwiedził w zeszłym tygodniu Kołobrzeg i na jego instagramowym profilu pojawił się taki wpis, bo on wyraził swoje duże zdziwienie. Wszedł do toalety publicznej i zobaczył dużą taką kartkę ostrzegającą i z napisem bezwzględny zakaz mycia nóg. Co więcej, na tejże tabliczce informującej o zakazie była wzmianka o grożącej za jego złamanie karze grzywny i to dość groźnie wszystko wyglądało, bo kara finansowa za mycie nóg w umywalce wynosi aż 500 zł.
2: No, Jezu, naprawdę?
1: Tak, wszystko przez to, że piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Po prostu teraz właśnie wstawiasz stopę do umywalki w takim Kołobrzegu w toalecie publicznej, chcesz opłukać swoją stopę. 500, panie!
2: Przychodzisz z brudną stopą i musisz to jakoś rozchodzić.
3: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Reklama.

0: chciałem powiedzieć, że wnioski faktycznie powinny być wolne. Powinny być wyciągane powoli, z zastanowieniem, z zadumą, zaplanowane. Natomiast jeśli chodzi o czyny, o, tu jest inaczej. One powinny być szybkie, zdecydowane i skuteczne. A tak w ogóle to mów mi wuju.
1: Mów mi wuju!
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

Proszę Państwa, tak jak sportowcowi często się mówi, tak nam czasami się powtarza, poprowadźcie ten program tak, jak miałby to być Wasz ostatni program. I ja mam przygotowane takie dźwięki, które mogą sprawić, że to będzie nasz ostatni program. Z okazji Dnia Cioci i Wujka... Bum!

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No, wyrzucą nas.
2: Na bank.
1: Na bank. Zamiatane.
2: Zobaczymy, kogo pierwszego. Proszę Państwa, no to lecimy szybciutko. Przegląd tytułów, o których szkoda gadać. Wczasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, no chyba stąd o tym decyduje, nie? Asia, to teraz ja. Ty się uspokój, proszę. Paulina Smaszcz psioczy na kondycję mediów. Karierę robią prostytutki. Jak żebym tylko wiedział, komu dać.
1: Ja wychodzę.
2: Dziękujemy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
16: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
17: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Pożar w gdańskim porcie. Ogień pojawił się w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Jest reakcja prokuratury na doniesienie o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego szpitala południowego.
2: SK Rock. Raport.
1: Ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Alarm w gdańskim porcie. Po godzinie drugiej w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Według wstępnych informacji ogień najprawdopodobniej obejmuje znajdujący się wewnątrz złom. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
3: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też szoki gaśnicze w obronie. Nie na zbiorniki z paliwem statku.
1: Mówi nam Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów strażaków, w tym dwie łodzie gaśnicze. Na obecną chwilę pożar nie został jeszcze zlokalizowany.
2: To jest raport.
1: Prokuratura reaguje na doniesienie o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie zostanie zbadane?
4: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
5: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach szpital południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Rząd będzie reagował na ewentualne podwyżki cen paliw. To zapowiedź ministra energii po tym, jak wygaszony został program CPN. Brak rządowych regulacji spowodował nagły wzrost cen na stacjach. Na niektórych litr benzyny czy diesla podrożał nawet o złotówkę. Co na to rząd? O tym Michał Rawa.
6: Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że podwyżki były spodziewane, ale w najbliższych dniach ceny powinny spadać, bo na to wskazuje sytuacja na światowych rynkach.
7: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
6: Minister energii mówił też o mechanizmach, które mogłyby skłonić koncerny do szybszych obniżek cen, zwłaszcza w takich momentach jak teraz, gdy sytuacja na światowych rynkach jest najlepsza od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I jeszcze sądny dzień dla tegorocznych ósmoklasistów. Dziś oficjalne wyniki majowych egzaminów.
8: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
9: Nie jestem. Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej?
10: Słabiej mi poszedł egzamin z języka polskiego, a najlepiej z matematyki.
8: Na luzie?
11: Tak. Do tej szkoły, co chce się dostać, to się dostanę.
12: Totalny spokój, że bez problemu się dostanę tam, gdzie chcę.
8: Na tyle jesteś pewna, że dobrze napisałaś?
12: Tak, to tyle jestem pewna, że dam radę.
9: Nie ma co się stresować, myślę, że wyniki są dobre.
1: Z absolwentami szkoły podstawowej w Bochatowie rozmawiał Rafał Różycki. Już od rana będą mogli sprawdzać swoje wyniki online, a oficjalny dokument odbiorą ósmoklasiści w szkole.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
13: No właśnie, ostatnio tak było. Córka odebrała świadectwo, a kończył w domu czekał z paskiem. Ale na szczęście wiemy, najwyższa średnia w szkole, proszę państwa. Autentycznie.
14: Ale zobacz, jaki
13: list gratulacyjny nam pokazywał przez 3 dni z rzędu.
14: To teraz opowiedz o lizaniu wybrzeża jeszcze raz nam.
13: Batony. Drodzy państwo, między Katowicami a Suwałkami, proszę sobie wyobrazić, tam cały czas pada, liże wybrzeże cały czas. Ten deszcz, o którym mówiliśmy, jak jest tak zimno i tak mokro, to jakoś trzeba się rozgrzać. Można zostać na przykład parkietu bulterierem, tak sobie myślę.
15: Można. A proszę państwa, nie wiem, czy wiecie, ale też jest taka piosenka, którą popełnił Artur Andrus z okazji Dnia Cioci i Wujka specjalnie dla redaktor Joanny. Tak, o.

0: ciocie w gablocie zdemaskował sąd.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: SK Rock 6 na 9.
3: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
2: Od 6 do 9
3: w SK Rock.
4: No i teraz bardzo wam dziękuję serdecznie, chłopaki. Będę miała nową ksywę, ciocia w gablocie.
5: Ale żeby nas Marta mówić gablota, bez przesady.
6: No, chyba, że chodziło o taką gablotę, że ona na ścianie wisiała, nie?
4: Ciocia tak w pół gablocie.
5: Proszę państwa, wolne wnioski, szybkie suchary, na to wszystko czekamy. Michale, co u ciebie?
7: Jakie... Odkryto właśnie, dlaczego z wiekiem przebywa tłuszcz na brzuszku. Na brzuszku.
5: Dawaj teraz.
7: Na brzuszku, tak, na brzuszku, w tym raporcie.
4: Masz?
5: No, najwięcej przebywa, jak się właśnie człowiek odkrywa.

0: Jurki, Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie mam pojęcia, co to było przed chwileczką. Mam nadzieję, że was nie wyrzucą. Ale gdyby was wyrzucili, to ja się zgłaszam do radia. Michał Pokrękowski ma mój numer.
1: Ja
2: myślałem, że chłop nam robotę zaproponuje. On po prostu chciałby tutaj wbić na nasze miejsce.
1: Ja też trochę myślałam, że może w takim razie będzie w razie czego wyciągał pomocną dłoń. To nie, proszę, ludzie to wilcy.
3: No, ale jeżeli Michał Pokrękowski ma do pana numer, to pan pewnie jest jakimś drogowskazem.
2: Dobrze, bardzo dobrze.
1: Dobry jesteś, dobry.
3: Słuchajcie, pojawiają się różne pytania, bo dzisiaj wolne wnioski. Dzisiaj mamy też Dzień Cioci i Wujka i właściwie jakoś tak wyszło, że się kręcimy wokół tego tematu. I państwo pytacie właśnie w tej sprawie.
4: A czy w waszych miastach też tak jest jak w Poznaniu, że jak do kogoś się zwracasz, to mówisz: wuja, przynieś mi to. E, wuja, podaj mi tamto. Macie coś takiego?
1: Było coś takiego w Poznaniu?
3: Nie.
1: Wuja.
3: A w Koninie?
5: Nie.
3: A słuchajcie, a u mnie tak było, że jakby moi kuzynowie mówili tak do mojego taty: wuja.
2: Okej.
1: No to ciekawe bardzo, swoją drogą. A na przykład mówi się też siostra cioteczna i brat cioteczny. I ja mam na przykład siostrę cioteczną i brata ciotecznego, chociaż tak naprawdę, ponieważ to są dzieci mojego wuja, to powinni być stryjeczni. Ale jakoś całe życie mówiło się cioteczni.
3: No, a ty w końcu spotkałeś się z czymś takim?
2: Spotkałeś się z czymś takim, ale dopiero kiedy przyjechałem do Warszawy. Faktycznie, jak kumpel opowiadał mi o tym, że z bratem robi to, z bratem robi tam, to ja wiem, jakim bratem?
3: Ja jasne i ciasne. Ja miałem tak na Mazurze, że właśnie przyjaciółka mówi, że w ogóle tu ma siostrę, tutaj brata, coś tam. Więc ile to masz tego rodzeństwa? Mówi jedno.
2: Wiesz, to z dupy.

0: wie pan, jak się mówi, jak przyjechał wujek z ciocią?
1: Wujostwo.
0: A jak przyjechał dziadek z babcią, to jakby pan to nazwał?
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już

0: Načaj bječe kajon, a ponad to codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchajcie, przy piątku nasi słuchacze mają bardzo dużo różnych propozycji. Między innymi mają również propozycje, co możecie zrobić w weekend z żonami. Proszę bardzo.
1: Żona mówi do męża: mężu, zróbmy coś wspaniałego w ten weekend, odpocznijmy. Dobrze, kochanie, nie ma problemu. Do zobaczenia w poniedziałek.
2: Słuchajcie, nagraliśmy też żonę.
3: Wypierdź.
2: Proszę Państwa, jeśli chcecie sobie zorganizować piękny weekend, to poleca się SK Rock i prezent marzeń. Prezent marzeń wartości 1000 zł, które będzie można wygrać już za kilkanaście minut na naszej antenie. SKROK.pl, tam zakładka konkursy i możecie Państwo się pięknie zgłaszać, prawda?
4: Mówiłeś, że zgrałeś żonę, ale nie mówiłeś, że moją.

0: punktualnie, wyjątkowo punktualnie, 8.30, raport Westerok, Michał Poklękowski. Zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Wybuchł pożar statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. W gaszeniu uczestniczy aktualnie 17 zastępów Straży Pożarnej. Absolwenci szkół podstawowych już dziś poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, gdzie można sprawdzić wyniki.
3: To jest raport.
2: Śledczy zidentyfikowali osobę podejrzaną o dokonanie zamachu bombowego w Monako, w którym ranne zostały poważnie 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Trwają poszukiwania.

0: SK Rock Sport.
1: Przed Hubertem Hurkaczem kolejny trudny mecz na tegorocznym Wimbledonie. Polski tenisista zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju z Tomim Paulem. Obaj do tej pory nie stracili jeszcze seta w Londynie. Hurkacz nie ma najlepszego bilansu z Amerykaninem. Wygrał z nim tylko raz i poniósł 3 porażki. Jeszcze nigdy nie grali jednak na trawie, a do ich meczu dojdzie około godziny 16:30. Tej nocy ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 20:00 Australia zmierzy się z Egiptem. O północy Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 w nocy czasu polskiego mecz Kolumbia-Gana.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6/9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock. SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bierz.

0: pytałeś, Piotrek, z tej strony a propos takich sióstr, braci i tak dalej, to tu mam ciotkę, tam mam wuja, znajomości, mam odchód. Na razie.
1: Nie no, rzeczywiście, doskonałe. To jeszcze może z tej strony?
2: A czy wy wiecie, dlaczego orkiestra nie gra na moście? No bo most to nie instrument, ej.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Dobre humory dopisują nam, drodzy państwo, kiedy pan Wojtek postanowił pomachać do słuchaczy, zapomniał, że ręce potrzebne są mu do miksowania.
3: Proszę państwa, przerwa była po to, żebyście państwo przygotowali się na to, co się wydarzy teraz. Dzwonimy do słuchaczki Pauliny, która chciałaby zrobić odjechany piątek swojemu narzeczonemu. Czemu, jak, dlaczego? O tym się przekonamy za chwilę.
4: Halo.
3: Dzień dobry, SC Rock z tej strony. Czy to Paulina?
4: Cześć, Paulina, tak.
3: Z jakiego miasta, z jakiej miejscowości Paulina pochodzi?
4: Pochodzę z Drogowa.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Paulino, opowiadaj. Komu i dlaczego chcesz zrobić odjechany piątek?
4: Odjechany piątek chciałabym najbardziej zrobić mojemu narzeczonemu. Zawsze marzył mu się skok na bungee, chociaż ja i tak codziennie podnoszę mu ciśnienie. Ale najwyraźniej jest to za mało, więc niech sprawdzi, czy to jest bardziej ekstremalne przeżycie ze mną, czy jednak ten skok.
5: Czyli chcesz go jednak zrzucić z mostu.
4: Nie, to nie
3: znam. Mocne słowa.
2: A jak się nazywają wszyscy mieszkańcy płci męskiej Rogowa? Rogacze.
4: Rogowianie.
5: Okay, Paulina, musisz nam dzisiaj wybaczyć. My jesteśmy naprawdę... To już jest odjechany bardzo piątek, ale najważniejsze jest to, że jeśli go zrzucisz z mostu czy też ze klifu, to on będzie miał podniesione ciśnienie, adrenalina się będzie działo i będziemy przy okazji super dużą frajdę.
4: No pewnie, że tak.
5: No, myślę,
3: ale ty potem będziesz mogła wydać pieniądze na masaż.
4: Przy okazji podzielimy się pół na pół.
3: Paulino, gratulujemy. Ten prezent marzeń leci do ciebie, leci do twojego narzeczonego. Mamy nadzieję, że pięknie będziecie się bawić. Życzymy wam wszystkiego pięknego nie tylko w piątku, ale też we wszystkich innych dniach tygodnia. No i żeby wam humory dopisywały tak jak nam.
2: Co najmniej.
4: Bardzo dziękujemy. Zrobiliście nam po prostu ten dzień wyjątkowy. Super.
5: Bardzo się cieszymy.
3: Kończy jeszcze jakiś głupi żart na koniec?
2: Nie, dziękuję bardzo. No i bardzo ona powiedziała, dobrze, że się podzieli po połowie z tym swoim partnerem. Jak po połowie? Jak po połowie, to już się dzielisz z nami.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: A, mogłeś ty darować na żart.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: SK Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, 10 minut nam pozostało do godziny 9 i nie będziemy robić takich prezenterzy w innych stacjach radiowych, że oni już tutaj robią takie wejście pożegnalne, już mówią dziękuję, że fajnie było, my się dopiero rozkręcamy i bardzo dziękujemy, że Państwo tak aktywnie uczestniczycie w tej audycji.
1: Teraz i Jaro się denerwuje, jeżeli tego słucha, bo on sobie pomyślał, że może on już jest w pracy, już czeka na swoją audycję, a my mówimy, że my się dopiero rozkręcamy.
0: Ja dopiero z tramwaju wysiada.
1: Nie, no jasne, to
2: o
1: prawda.
2: Tej porze to może dopiero wsiadać do tramwaju.
0: Tak jest, proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, nie zawodzicie, więc słuchamy i nie odpowiadamy za to, co się tutaj zaraz wydarzy.
3: Co wchodzi jednym uchem, a wychodzi drugim? Kilof.
0: Nie zrozumiałem. To może druga linia.
3: Wiecie, której dziewczynie tak naprawdę świetnie wychodzi taniec? Dance.
0: No to jeszcze taka propozycja.
4: Na bezludnej wyspie rozbili się 20-latek, 40-latek i 60-latek. Siedzieli tak sami we trzech. W końcu patrzą, że kawałek dalej też jest jakaś wyspa i mieli jedną lornetkę i patrzą, że tam jest jedna piękna kobieta. I ten 20-latek mówi od razu, dobra, skakujemy, płyniemy w pław, płyniemy do niej szybko. 40-latek mówi, nie no jak płyniemy, no zbudujmy jakąś łódkę i dopiero podpłyńmy. A 60-latek mówi, na po co płynąć, przecież stąd dobrze widać.
1: Gwiazdka, nie dotyczy mojego taty.
5: Telefon zaufania Eski Rock.
6: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
5: 691 613 613.

0: trzeciej wujki. Myślę, że już czas na nas powoli. Dzisiaj jest cięcie ci i wujka i oczywiście przypominamy wam o tym. Ciocia Asia, wujek Kondzio i wuj Wojtek już będą sobie odtuptywać ze studia.
1: Tak jest, Wojtek to niezły wuj.
2: To prawda, w ogóle program cię też taki wujowy.
1: Tak.
0: Wujowy, no troszkę.
2: Tylko państwo trzymaliście poziom. No i oczywiście tutaj to, co z otchłani internetu udało nam się wyciągnąć na pożegnanie. Wszyscy z nami razem. Z państwem najpiękniejsza ciocia wesela.
3: To

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Melina Estrog.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie

0: Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrzeja Sibich dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Kijów, a takie spotkanie już dziś w Warszawie. Ponad dobę trwa już akcja poszukiwawczo-ratownicza w Kijowie. Nad ranem strażacy wyciągnęli spod gruzów 3 kolejne ciała.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. W Warszawie dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrzeja Sibichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Włodimirowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, ten temat zdominuje w piątkowe spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: To jest raport.
0: Ponad dobę trwa już akcja poszukiwawczo-ratownicza w Kijowie. Nad ranem strażacy wyciągnęli spod gruzów 3 ciała. Ogólna liczba ofiar po wczorajszym rosyjskim ataku wzrosła do 30 osób. Rannych zostało przeszło 100. To według służb jeden z najkrwawszych ataków od początku wojny. Dziś wciąż trwa walka z czasem o znalezienie żywych osób. Na przykład pod gruzami 9-piętrowego bloku w centrum miasta mogą być jeszcze żywi ludzie. Jedna z mieszkanek tak wspomina pierwsze minuty po ataku.
3: Ludzie
0: strasznie krzyczeli, zaczęli wołać, czy są lekarze, gdzie są lekarze, zaczęli wzywać karetkę, ludzie się bali. Zobaczyliśmy coś strasznego, domy zostały zniszczone, szyby wyleciały, samochody też spłonęły. To było przerażające. Dziś w Kijowie ogłoszony jest Dzień Żałoby. Prezydent Zełenski, który wczoraj pojawił się w miejscu ataku, już zapowiedział akcje odwetowe.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Chęć przypodobania się znajomym, problemy w domu czy po prostu pragnienie przeżycia przygody to najczęstsze powody wakacyjnych ucieczek młodych ludzi. Każdego roku na przykład Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej odnotowuje kilka takich przypadków. Niepokojące jest jednak to, że z roku na rok z domów uciekają coraz młodsze dzieci. Jak zapobiegać takim zdarzeniom? O tym Włodzimierz Wolski z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
4: My jako rodzice musimy być czujni, musimy z dziećmi rozmawiać, musimy zaplanować dzieciom wakacje. Rodzice mają obowiązek zapewnić właściwą opiekę, zorganizować ten właściwy czas i kontrolować, gdzie chodzą, co robią, z kim się spotykają, której wracają. No, inaczej się nie da.
0: W sytuacji ucieczki dziecka z domu zawsze trzeba niezwłocznie poinformować o tym policję.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Piątek będzie raczej pochmurny, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu i da nam się dziś we znaki także silniejszy wiatr.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewi.

0: problem, ktoś być musi winien, jeśli są jakieś problemy. Prawda? No chyba, że wina leży po obu stronach, ale to już temat na inną zupełnie rozmowę. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. Ostatnie w tym tygodniu kultowe historie w piątek, 3 lipca. Możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To też jest kultowy zespół z Wielkiej Brytanii, choć piosenka nowa. Suede.

0: dekady, tak wspominamy sobie najlepszy według nas rok w historii muzyki, czyli 1991, czasem zapominamy o tej płycie zespołu Manam, Derwisz i Anioł. To z tej płyty właśnie jest ta piosenka. Wyjątkowo zimny maj. Podobno dziś wychodzi reedycja tej płyty, wzbogacona o różnego rodzaju smaczki, między innymi o jeden z koncertów, który Manam potem grał na trasie koncertowej promującej album Derwisz i Anioł. No dobrze, wracamy do zamierzchłej przeszłości.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 3 lipca byliśmy w kinie, potem wróciliśmy do swojego mieszkania przy Rue Petrie-Less. Zjedliśmy kolację, a ja zmywałam. Jim oglądał film. Potem położyliśmy się do łóżka, aby przed snem posłuchać muzyki z płyt. Tyle, że w nocy Jim wstał. Czuł się źle i postanowił wziąć gorącą kąpiel. Ja zasnęłam. Niestety, rano znalazłam go martwego w wannie. Tak mniej więcej wyglądały zeznania, jakie przed francuską policją składała partnerka Jima Morrisona, z którą przeniósł się z Ameryki do stolicy Francji, Pamela Curson. No i taka przez lata obowiązywała oficjalna wersja śmierci lidera The Doors. No tyle, że po latach pojawiły się różnego rodzaju inne zeznania. Świadkowie, którzy zeznawali, że Jim tego dnia wieczorem, właśnie w dzień poprzedzający, był w takiej bardzo popularnej, modnej knajpie Paryża o nazwie Rock and Roll Circus. Takie miejsce, do którego chodzili Salvador Dali, Jimi Hendrix jak przyjeżdżał, Eric Clapton czy nasz Roman Polański. Właściciele bali o najdrobniejsze szczegóły, by ściągnąć gości najbardziej znakomitych. Na przykład ściągali z pobliskiego cyrku różnego rodzaju zwierzęta. Mówiło się o tygrysie i o małpach. Było to też miejsce, gdzie za nieoficjalnym przyzwoleniem właścicieli można było zrobić małe zakupy. No, pewnie Państwo wiedzą, jakiego rodzaju. No i Jim miał przyjść do klubu, by jak zawsze kupić tam heroinę dla Pameli. No i około 2 w nocy miał zniknąć z towarem w toalecie, a 30 minut później jeden z klubowych gości miał donieść ochronie, że ktoś zamknął się w kabinie i nie wychodzi. No i stamtąd mieli Jima wynieść, no i zanieść do tej wanny, która miała być finałem jego historii, jego życia. Bo finał tej historii jest niezależnie od wersji taki sam. 3 lipca roku 71, a więc 55 lat temu, skończyło się życie wokalisty The Doors. The End.

0: Kiedy szedłem do liceum, było 20 lat od śmierci Jima i wydawało się to już prehistorią, a w tym roku, dziś dokładnie mija tych lat 55.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Reklama.
14: SK Rock Radar.
15: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Sporym echem odbił się mający miejsce pod koniec czerwca koncert zespołu Iron Maiden w Paryżu. Od samego początku było o nim głośno ze względu na fakt, iż było wiadomo, że ma zostać on nagrany. Niestety jednak plany formacji spaliły na panewce przez awarię prądu. Choć zapewniano, że materiał powstał, najwyraźniej został uznany za niewystarczający, bo będzie kolejne nagranie. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
14: SK Rock Radar.
16: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
17: This is Anthony Kiedis of
18: the Red Hot Chili Peppers
17: and Flea, inviting you to keep it tuned
19: right here

Green Day, American Idiot. Wspominałem chwilę temu śmierć Jimmy'ego Morrisona, która miała miejsce 55 lat temu, ale 3 dzień lipca to też data śmierci innego wyjątkowego muzyka, Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones. Oficjalnie uznano, że utonął w swoim basenie w posiadłości, którą miał, wypiwszy kilka drinków i zażywając substancję amfetaminopodobną, postanowił popływać. No ale było tak, że w jego domu odbywało się tego dnia kameralne spotkanie. No i towarzyszył mu jeden człowiek, podobno pracownik budowlany o imieniu Frank. No i to jest człowiek, który ponoć zauważył ciało Briana unoszące się na wodzie, gdy wyszedł zapalić papierosa. No i podobno także on był ostatnią osobą, która widziała gwiazdora żywego. Miał rzekomo przyznać się na łożu śmierci w 93 roku nawet, że zabił Jonesa, a motywem miały być kwestie finansowe. Dodatkowo istnieją przypuszczenia, że na terenie posiadłości było więcej osób, które mogły opuścić miejsce zdarzenia przed przybyciem policji. No i w noc śmierci Jonesa z jego domu miało też zniknąć wiele cennych pamiątek. Jak było, pewnie się już nigdy nie dowiemy. W każdym razie dziś mija 57 lat od śmierci Briana Jonesa.

0: Fabryka Małp. Zespół o nazwie Lady Punk, ale tego Państwu pewnie mówić nie muszę. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nowy wystrój, niska cena. Spreeco Marche Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Reklama.
12: Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału Rosjan. Biolodzy z Brazylii odkryli właśnie 5 nieznanych wcześniej nauce gatunków ryb słodkowodnych.
13: Eska Rock. Raport.
12: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Dzień żałoby w Kijowie, od tego zaczynamy. Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w Kijowie obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
14: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar. Informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przychodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
13: To jest raport.
12: Duże utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem. Do wypadku doszło na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim.
15: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
12: Mówi nam Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
15: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
12: Autostrada była całkowicie zablokowana. Teraz jeden pas w kierunku Łodzi został udrożniony. Na miejscu nadal pracują służby. Funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do tego wypadku.
13: Słuchacie raportu w SCRO.
12: Biolodzy z Brazylii odkryli właśnie 5 nieznanych wcześniej nauce gatunków ryb słodkowodnych zamieszkujących do rzeczy Rio Grande. Niektóre z nich, jak ustalili badacze, są bliskie wymarcia. Odkryte ryby słodkowodne to gatunki całkiem spore i dotąd umykały uwadze biologów, zwane potocznie przez lokalnych mieszkańców sumami pancernymi. Niektóre z nich są zagrożone aktywnością przemysłową w dorzeczu rzeki Rio Grande.
11: Eska Rock Biznes.
12: Sejm uchwalił dziś ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. Rząd będzie reagował na ewentualne podwyżki cen paliw. To zapowiedź ministra energii po tym, jak wygaszony został program CPN. Brak rządowych regulacji spowodował nagły wzrost cen na stacjach benzynowych. Na niektórych litr benzyny czy diesla podrożał o nawet złotówkę. Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76%. 76% Polek i Polaków, a 78% jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,75 zł, za euro 4,28 zł, za franka szwajcarskiego 4,64 zł i za funta brytyjskiego 4,96 zł.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
12: Piątek będzie raczej pochmurny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 w Łódzkim i na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Da nam się we znaki również silniejszy wiatr.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
17: Kultowe kawałki, kultowe historie.
18: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Mamy dziś dwie wielkie rocznice w historii muzyki, czyli 55 lat od śmierci Jima Morrisona, 57 od Briana Jonesa z The Rolling Stones. A pana Joe Cockera nie ma już z nami od lat 12, jeśli dobrze policzyłem. W grudniu będzie rocznica. To jeszcze państwu zdążę oczywiście w tej sprawie dużo powiedzieć, kiedy nadejdzie właściwa pora. A pamiętacie, jak nazywał się, znaczy jaki miał pseudonim artystyczny Joe Cocker, gdy zaczynał swoją karierę muzyczną na początku lat 60? Vance Arnold. Pod takim pseudonimem się ukrywał, ale potem stwierdził, że jednak John Robert Cocker wcale nie brzmi tak źle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Są artyści, którzy przez całe życie są pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. I to jest jedna z takich postaci. Przez lata podpora zespołu Mysłowic. Jakiś Lenny Valentino państwu też nie mógłby przypomnieć, ale teraz to artysta solowy. Artur Rojek.

0: Zespół POD. Jak się na nich patrzy z daleka, to w zasadzie można powiedzieć, nic się chłopaki nie zmieniły, ale zdjęcia z bliska, czy po prostu oglądanie ich twarzy, kiedy się z nimi rozmawia, pokazują, że już te 30 lat, czy tam 25 minęło. Alive, POD w SC Rock. A teraz będzie historia starsza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pojawimy się w klubie o nazwie Kit Kat w Hollywood, na którego scenie 43 lata temu Red Hot Chili Peppers pojawili się ubrani tylko w skarpetki. No, ale nie na nogach. Grupa była na swojej pierwszej trasie, więc specjalnie nie mogła być wybrana co do miejsc, a ten Kit Kat Club to nie było miejsce czysto koncertowe. Tam raczej kojarzyło

się z klubem Go Go. No i rzeczywiście były tam podesty, na których tańczyły dziewczyny, nawet w trakcie ich występu. Zespół, który był przyzwyczajony do grania bez koszulek, postanowił w związku z tym niezwykłym miejscem, w którym przyszło im wykonać swoje piosenki, wznieść swój ekshibicjonizm na nowy poziom. No i wokalista wpadł na taki pomysł, by pojawić się na scenie właśnie w skarpetce. Działo się to ponoć po tym, jak jedna z jego groupies kiedyś wysłała mu składaną miarkę, by zmierzyć jego przyrodzenie, no i pewnego dnia pojawiła się w domu, a ten miał ją przywitać właśnie ubrany w skarpetkę na przyrodzeniu. I ten strój, albo jak kto woli brak stroju, stał się regularną częścią ich występów w tamtych latach. Jest też ślad po tym na epce o nazwie The Abbey Road, która to epka ukazywała się w roku 88, a która na okładce ma ich, przechodzących przez te słynne pasy przy studiu nagraniowym w Londynie, przemierzających przejście właśnie ubranych w skarpetkę. Kto wie, może jeszcze kiedyś będzie okazja zobaczyć ich takich półrozebranych, bo formę trzymają panowie naprawdę znakomitą.

0: pan Muniek z zespołem T-Love w piosence Warszawa. A ja mam dla Państwa ostatnio już w tym tygodniu płytę Violet Girl, dziewczyny, która wychowana przez ojca. Wiadomo, że wychowywała się na tej fali grunge'u, której ojciec maczał palce w latach 90. Chociaż ona sama jako punkt odniesienia do swojego debiutanckiego albumu wspomina płytę dziewczyn z Breeders, Last Splash, a ponadto jeszcze inną inspiracją jest dla niej PJ Harvey, którą miała obejrzeć na festiwalu Glastonbury 2 lata temu. No i te dwa fakty, te artystki właśnie sprawiły, że i ona, oczywiście z pomocą rodziców, zajęła się muzyką. I debiutancki album Be Sweet to Me jest do wzięcia. Ostatnia sztuka na kompakcie właśnie w tym momencie. Messenger jest kierunek do dyspozycji dla 7 osoby, która zgłosi się od tego momentu, płyta w prezencie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Biedronka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Reklama.
16: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
17: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Eska Rock.

Can't Stop Loving You, zespół Van Halen. Co jakiś czas słyszy się artystach, którzy ogłaszają przejście na muzyczną emeryturę. No, w niektórych przypadkach to jest uzasadnione, bo artyści zbliżają się albo przekraczają 80, a to już jest wiek, umówmy się szczerze, kiedy człowiek chce już się cieszyć tą końcówką, czy też jesienią życia. Ale byli artyści, którzy swoje odejścia w różnym momencie ogłaszali bardzo wcześnie. Na przykład David Bowie, który 53 lata temu podczas koncertów Hammersmith Odeon ogłosił po raz pierwszy, jak się później okazało, że wycofuje się z czynnego życia estradowego. No i w wydanym z tej okazji bankiecie pożegnalnym wzięli m.in. udział Barbara Streisand, Sonny Bono, Mick Jagger, Ringo Starr czy Paul McCartney. A potem się dopiero okazało, że to było pożegnanie, czy też emerytura z jego Stardusta, bo ten koncert 53 lata temu był ostatnim w takiej właśnie roli przez Davida Bowiego wykonywany. Więc z tymi emeryturami to trzeba być ostrożnym, bo artyści, wiecie, to jednak artystyczne dusze. Pan David Bowie i Space Oddity.

0: kiedy chodziłem w dorosłe, może nie dorosłe, ale takie dojrzałe życie odbiorcy muzyki, pana Petera Gabriela już w składzie zespołu Genesis.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Biedronka.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
5: Posłanki i posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów w szkołach. Płonie dach pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Honorowidawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm był prawie jednogłośny. Posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów komórkowych w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Taka zgodność w Sejmie to rzadkość. Przywiejski jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, jak wyglądało to głosowanie?
7: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
8: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
7: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
5: Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy.
6: To jest raport.
5: Płonie dach pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów strażaków. Pożar nie jest opanowany. Siły i środki do jego gaszenia mogą być jeszcze zwiększone. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Honorowidawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.
9: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
5: Nowe przepisy w Łodzi wejdą w życie 1 października.
6: Słuchacie raportu w SC Rock,
5: w którym sprawdzamy jeszcze, jak poszło ósmoklasistom. Ci dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%. Z języka polskiego 65%, z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
10: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
11: Oczywiście, że tak.
10: Jak poszło?
11: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
10: Ile punktów?
11: No, mat ma 50%. Polski 67, a angielski 85.
10: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
11: Oj, bardzo się stresowałam, bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam. Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
5: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
5: Piątek będzie raczej pochmurny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe będą także burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w górach, przez 24 w Łódzkim i na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Da się nam we znaki także silniejszy wiatr.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
14: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: To Pijama Porno w Esce Rock. A my rozwiążemy teraz szybki konkurs związany z Violet Girl. Obiecywałem, że będzie płyta dla siódmej osoby, która zgłosi się od momentu, w którym ogłaszałem, że można ją zdobyć. Pierwszy był Marcin, drugi Bartłomiej, trzeci Przemo, czwarty Michał, piąty Krzysztof, szósty Przemko i siódmy Michał. Inny Michał, Michał T. No to gratuluję, zaraz odpisuję i będę prosił o adres do wysyłki. Wielkie gratulacje. Ostatnia płyta Violet Girl trafiła w ręce jednego z naszych słuchaczy. Tymczasem nowa piosenka gościa, który zwykle tworzył muzykę do gier, no ale tym razem postanowił współpracować ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem. Co z tego wyszło?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz właśnie Państwo usłyszą.

0: Pan Michał nie może uwierzyć, że wygrał płytę Violet Grohl. Proszę się naprawdę uszczypnąć mocno, bo to wszystko jest prawda. Czas na rzut okiem na kalendarz po raz kolejny dzisiaj.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja mam taki specjalny kajecik, który uzupełniam pisząc przez lata o różnych muzycznych wydarzeniach i kiedy przychodzę do pracy przed godziną 9:00 sobie tak szybko przeglądam i potem już wiem, o czym chcę Państwu opowiedzieć. A dziś chcę wspomnieć o człowieku, który urodził się 74 lata temu. Facet, który został basistą tylko dlatego, że było najłatwiej. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem o sobie jako o basiście. Zacząłem grać na tym instrumencie, ponieważ pozostałe dzieciaki w szkole chciały być wokalistami, gitarzystami albo perkusistami. No i tak czasem bywa z tymi basistami w różnego rodzaju zespołach. Ale tym basistą był znakomitym, bo na przykład grał w jednym ze składów Johna Mayalla, jego The Blues Breakers, a potem razem z gitarzystą Paulem Kossoffem, starszym od siebie o 2 lata, i jeszcze Paulem Rogersem, także starszym, założył grupę Free. Andy Fraser już urodzin nie obchodzi, bo niestety nie żyje, ale wspomnieć go dziś po prostu trzeba. All Right Now, zespół

0: Te wihary, w tym tygodniu miała urodziny. Ciekawe, czy jeszcze świętuję. A może dopiero wszelkie świętowanie zostawię sobie na weekend. Bo to też bardzo możliwe. One Way or Another zespołu Blondie. Cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 12? Zagram Państwu bardzo rzadko grane w stacjach radiowych. I to mówię nie tylko o Ester Rock, nagranie zespołu U2. A jakie to będzie? O tym przekonają się Państwo zaraz po Radiohead.
1: Autopromocja. Melina. Ester Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
9: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Deep Purple po zaledwie 2 latach powracają na rynek z nowym studyjnym albumem. Krążek z plat od samego początku zapowiadany był jako najmocniejszy pod kątem brzmienia od lat. Jak wyglądały prace nad tym krążkiem? Ile właściwie nagrano na jego potrzeby utworów? Muzycy w rozmowie z Eską Rock zdradzili tytuł jednego, który powstał, choć nie trafił na to wydawnictwo. Szczegóły znajdziecie na eskarock.pl.
1: SK Rock Radar.
11: Alright, this is Kirk from Metallica.
12: Hello, I'm David Gilmour.
13: Hello, I'm Richard Wright.
14: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
15: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

zespół Radiohead i piosenka Creep. A teraz kapela z Irlandii, która w zasadzie ma już chyba gotowy krążek, tylko czekają panowie na ostateczne ustalenia w temacie premiery. No i wyboru pewnie singli, które będziemy jesienią grać także tutaj w Estyrok. U2. Jednym z nazwisk, jakie słyszy się, gdy pojawia się jakakolwiek dyskusja o jednej z najpopularniejszych ich płyt, a dokładnie chodzi o The Joshua Tree, jest Greg Carroll. To był Nowozelandczyk, którego zespół poznał w Auckland podczas trasy koncertowej do poprzedniej płyty The Unforgettable Fire. No i ten Greg się bardzo z Bono zaprzyjaźnił, później pełnił funkcję roadie zespołu. Dokładnie 40 lat temu, 3 lipca, odwoził motocykl Bono do domu w Dublinie. No i w deszczową noc wyjechał mu przed nos samochód. Carroll uderzył w bok tego auta i zginął. Miał zaledwie 26 lat. Jego śmierć, a potem obecność U2 na tandze, czyli takim tradycyjnym obrzędzie pogrzebowym, który jest praktykowany przez ludność Maorysów z Nowej Zelandii, zainspirowały Bono do napisania tekstu poświęconemu kumplowi w jednej z szykowanych na nowy krążek, czyli na The Joshua Tree piosenek. I to jest właśnie ta piosenka. Przepiękna. Być może nawet dla mnie najładniejsza na tej płycie. One Tree Hill.

0: zespół Perfect. Jakiś czas temu po każdym końcu dyżuru w radiu pędziłem na warszawski dworzec, albo wschodni, albo centralny, albo zachodni, po to, by zdążyć na pociąg do swojego rodzinnego Poznania. Potem w tym Poznaniu odebrać dziecko z przedszkola. Szalone to były czasy. Trochę jakby za mgłą, ale wciąż pamiętam te lata, które były dość dziwne w moim wykonaniu. No dziś już lokomotyw oglądam trochę mniej. Trochę rzadziej na nie spoglądam. No i chyba dobrze. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, życzę pięknego weekendu. W niedzielę spotkamy się po 14.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Reklama. Dymisję po aferze w Szpitalu Południowym. Trwa spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Rezygnacje mają związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił prezydent Rafał Trzaskowski. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak prezydent argumentował swoją decyzję?
17: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
18: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
17: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
15: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska.
16: To jest raport.
15: Szef ukraińskiej dyplomacji przyleciał do Warszawy. Rozpoczęło się spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrzejem Sibichą. Tematem ma być oczywiście sytuacja na froncie oraz kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. W Warszawie są oczekiwania na propozycję kompromisu ze strony Ukrainy. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
15: Do sprawy będziemy wracać.
2: SK Rock Biznes.
15: Rząd uruchomił drugi etap naboru do programu wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Na budowę 2000 mieszkań przeznaczone zostanie 680 milionów złotych. Przypomnijmy, w pierwszym etapie programu Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał ponad 3 miliardy 400 milionów. Dzięki tym środkom ma powstać 15,5 tysiąca mieszkań i prawie 3300 miejsc w akademikach. Coraz więcej Polaków chce kupować żywność prosto od rolników. Z najnowszego badania wynika, że deklaruje to 76% ankietowanych i jest gotowych zapłacić więcej za produkty lepszej jakości. Jednocześnie niemal co czwarta osoba przyznaje, że chciałaby kupować bezpośrednio od producentów, ale nie wie gdzie ich znaleźć lub nie ma takiej możliwości.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
15: Dość wietrznie i pochmurnie, tak można by w skrócie opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju i właściwie wszędzie termometry będą pokazywać nieco ponad 20 stopni. Na wybrzeżu i terenach podgórskich możliwe przelotne opady, w nocy temperatura spadnie poniżej 15 kresek, także jak wybieracie się gdzieś na imprezkę i planujecie późny powrót, to weźcie bluzę.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Są tacy, którzy Metallicę uwielbiają. Są tacy, którzy za bardzo za nią nie przepadają. Ale jedni i drudzy zgadzają się co do jednego, że w kawery to Metallica umie. Tak było przy okazji Thin Lizzy i oczywiście numeru ojejku. No i patrzcie, i teraz zapomniałem tytułu. To był oczywiście Whiskey in the Jar. O właśnie. Czasami tak jest, że człowiekowi z głowy wylatuje tytuł. Tak jest też przy numerze Boba Ziegera Turn the Page, którego właśnie wysłuchaliśmy w Esterok. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Witam w Esterok. Jest piątek, piąteczek, piątunio i mój mózg już to odczuwa. Dlatego właśnie nie do końca chyba jeszcze się skupił. Halo, panie mózgu, proszę wziąć się do roboty. Dziwna wiosna i światła miasta teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Mysłowicz w Estrok, 24 minuty po 12. No to teraz historia, proszę Państwa, gościa, który przyjechał do Polski, zagrał dwa koncerty minęły, a on wyjechał z Polski z pozwem rozwodowym. Tak było, nie zmyślam. To oczywiście Jack White, którego żona 3 dnia czerwca tego roku, po 4 latach wspólnego pożycia małżeńskiego, postanowiła złożyć pozew o rozwód, uzasadniając go niestosownym zachowaniem małżeńskim swojego małżonka, rzecz jasna. Mam nadzieję, że informacja o tym, że pozew został złożony właśnie 3 czerwca, nie wpłynie na wspomnienia Jacka White'a z koncertów, które zagrał 1 i 2 czerwca w Polsce i że do naszego kraju jeszcze kiedyś wróci. What's the Rumpus? To Jack White teraz w Estrok.

0: Sweet Child of Mine, to Guns N' Roses w S-Rock. A jeszcze przed 13, proszę Państwa, będę miał dla Państwa bilety na Czochraj Bobra, to po pierwsze. A po drugie, już za momencik, w ramach tego, że już jutro Ameryka Północna, znaczy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, obchodzą swoje 250. urodziny, to postanowiłem przypomnieć piosenkę, która opowiada historię o tym, jak to wszystko się zaczęło. Czyli jak to pokojowo nastawieni Europejczycy popłynęli za wielką wodę i postanowili poprosić rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej o to, żeby użyczyli im trochę miejsca, bo oni by tu chcieli kraj zbudować. Run to the Hills i Iron Maiden to już za momencik Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
15: Hey, this is Rob Zombie.
16: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
17: Hey, this is Barry.
18: Brad.
19: Neil.
20: And Matt from 3 Days.

To Muse i Cryogen w Esterok za nami, a ja przypominam, że trwa festiwalowe lato w Esterok. To oznacza, że mamy dla Państwa karnety i bilety na najlepsze festiwale w naszym kraju i za granicą. Ja w tym tygodniu rozdaję Państwu podwójne zaproszenia na Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal rozpoczyna się już w przyszły czwartek, 9 lipca, na Namysłowskich Błoniach. No i dziś mam dla Państwa też takie podwójne zaproszenie i bardzo trudne pytanie z nim związane. W formie głosówek odpowiedzi na pytania oczywiście zbieram na Messengerze Eskirok, a pytanie brzmi: jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego? Jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem teraz przed nami Depeche Mode i I Feel You.

0: Is This Love to Whitesnake w Ester Rock. Na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania, już za momencik wybije 13. Zapraszam w imieniu Michała Przybyły na najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Hits That grupy Offspring.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Reklama.
18: Będą zmiany w ochronie zdrowia. Są zarzuty po wypadku w Lublinie. Płonie statek w gdańskim porcie.
1: SK Rock. Raport.
18: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian. Jeśli ich nie dostanie, w środę ma ogłosić decyzje personalne.
4: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
18: Mówił premier Donald Tusk. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
5: To jest raport.
18: Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. prowadził auto pod wpływem alkoholu i nie miał też prawa jazdy. Po zderzeniu z innym samochodem zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
14: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz z uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
18: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może spędzić za kratami do 20 lat.
5: To jest raport.
18: Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od prawie 15 godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
19: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
18: Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W pożarze nikt nie ucierpiał, a załoga statku bezpiecznie opuściła pokład przed rozwojem sytuacji.
5: To jest raport.
18: Ósmoklasiści poznali wyniki majowych egzaminów. Po raz ostatni ruszyli do swoich szkół, aby odebrać niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły średniej zaświadczenie.
20: Proszę bardzo, zaświadczenie z wynikami.
21: Dziękuję.
20: I gratuluję, wszystkiego dobrego.
22: Zaświadczenie już odebrane?
23: Tak. No, mogło być lepiej, tak. Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony. Procentowo, no, zawiodłem się trochę na matematyce, mogło być zdecydowanie lepiej. Jestem zadowolony z angielskiego, a z polskiego, no, z polskiego też jestem zaskoczony.
24: Nie jest najgorzej. Z matematyki 40, polskiego 50, no i z angielskiego najlepiej, no prawie setka, 98.
22: Wystarczy, żeby się dostać do szkoły średniej?
24: Na spokojnie, nie ma co się martwić.
25: Myślę, że najbardziej liczy się świadectwo i jednak to, co umiemy.
18: Szkołę podstawową w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
18: Sporo chmur dziś nad Polską, na północy oraz na południu możliwe przelotne opady, a nad morzem i na Warmii także burze. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu i tam będzie też mocno wiać. W porywach wiatr będzie przekraczać 90 km na godzinę. Najcieplej na południowym wschodzie, bo w okolicach 26 kresek.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Lady Bank i Zamki na Piasku w Estrock w piątek 3 lipca 2026 roku. 11 minut po godzinie 13. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Estrock. Kiedy w marcu tego roku, pod koniec marca, ogłoszona została 20. studyjna płyta pana Paula McCartneya, krytycy najbardziej obawiali się jednej rzeczy. Czy w wieku 83 lat Paul McCartney jest w stanie dostarczyć wokalnie to, co obiecuje dostarczyć? Na szczęście okazało się, że te obawy były bezpodstawne, bo jak napisało wiele magazynów muzycznych typu Variety, typu The Rolling Stone, czy na przykład The Daily Telegraph chociażby, płyta Boys of Dungeon Lane Paula McCartneya jest najlepszą płytą w dorobku tego artysty w XXI wieku. Inna gazeta natomiast oceniła tę płytę jako najlepszą płytę, którą wydał artysta rockowy powyżej 80 roku życia. Także, proszę Państwa, ta płyta naprawdę robi robotę. Wiemy to doskonale, gdyż gramy dla Państwa piosenki z tej płyty. Teraz numer Come Inside pana Paula McCartneya z płyty Boys of Dungeon Lane. A gdybyście Państwo byli ciekawi, jak faktycznie Paul McCartney wypadł na tej płycie, no to w każdym serwisie streamingowym w całości tej płyty można posłuchać.
1: Ten kawałek do

To był piękny czas, wiosna 1990 roku. Pierwsza wiosna po upadku komuny. Wszystko wydawało się takie nowe i świeże, w powietrzu pachniało wolnością, a my z Jankiem zamknęliśmy się w piwnicy jego domu na zielonym Żoliborzu oficerskim i pracowaliśmy nad materiałem na płytę Pocisk Miłości. Tak o płycie, z której pochodzi kawałek, którego właśnie wysłuchaliśmy, opowiadał sam Muniek. Pocisk Miłości, nie bez kozery, stał się jedną, proszę Państwa, z najbardziej kultowych i najważniejszych płyt w historii polskiego rock'n'rolla. Pocisk Miłości za nami i grupa T-Love, a przed nami grupa Garbage i Only Happy When It Rains.

0: Only Happy When It Rains to Garbage w Esterok. 27 minut po godzinie 13. Jeszcze przed 14 wspomnę Państwu o przynajmniej dwóch festiwalach, bo będzie i o tym festiwalu, na który rozdaję Państwu zaproszenia, ale również o innym festiwalu, nad którym też mamy patronat medialny, a na którym wystąpi bardzo lubiany, znany i poważany łódzki zespół. To już za moment, ale najpierw zagra dla nas Lenny Kravitz.
1: SK Rock Warszawa. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem? Dlatego już skończył ze sobą nie mieszkamy.
3: Ja akurat z moją Agatą, ostatnio córką, chodzę na wesela. Jej koleżanki się wychodzą za mąż. Idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet.
2: Jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi, ty weź przyjdź z mamą Aśką.
3: A bo akurat my się wszystkie kolegujemy.
4: Lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił cię o tego tańca.
2: Wojtek, głupia ci?
1: Bardzo. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
20: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Reklama.
22: Esta Rock. Radar.
23: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W samym sercu Melbourne na kultowej AC/DC Lane pojawił się właśnie mural ku pamięci Bona Scotta. Dzieło odsłonięto w idealnym momencie, bo tuż przed nadchodzącymi 80. urodzinami zmarłego wokalisty. Jak powiedział burmistrz Melbourne, AC/DC to część DNA naszego miasta. A więcej szczegółów odnośnie tego graficznego projektu znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
22: Eskarok. Radar.

Bounce for the Crows to Nickelback w Esterok. A ja teraz mam dla Państwa zespół, który pojawi się na dwóch z trzech tegorocznych koncertów Rockowizna Festival. Panowie zagrają w Gdańsku i w Krakowie, ale zanim zdradzę, cóż to za zespół, no i zanim zagram piosenkę tego zespołu, to zatrzymajmy się na chwilę przy zupełnie innym festiwalu, przy Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal startuje już za tydzień w czwartek, dokładnie 9 lipca i ja mam teraz dla Państwa podwójne zaproszenie na ten festiwal właśnie. Żeby to zaproszenie zdobyć, trzeba na Messengerze Eski Rock w formie głosówki odpowiedzieć mi na bardzo trudne pytanie, jaki jest dziś dzień tygodnia i dlaczego. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a zespół, o którym mówiłem, który zagra na Rockowiźnie w Gdańsku i Krakowie, to zespół Koma. Mam teraz dla Państwa numer Spadam.

0: The Animals i House of the Rising Sun w Esterok na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 14, to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała. Po 14 natomiast zagram dla Państwa coś od naszych zachodnich sąsiadów. Będzie Rammstein i będzie Ameryka.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
4: Autopromocja, reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: You ready?
16: Tylko w Disney Plus.
17: Every second counts, baby.
16: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
16: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
16: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
16: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
23: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
22: A co?
24: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
23: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
24: Bo zależy mi na sobie.
23: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
25: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
26: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
27: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
28: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
29: Co kupiłaś?
28: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
29: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
28: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
30: Ta
0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: Groźny wypadek w Świętokrzyskiem, a wojsko rekrutuje na plażach.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od dymisji w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach i radach nadzorczych.
4: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek.
2: A ja jeszcze tylko przypomnę, że Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
3: To jest raport.
2: Dwie osoby zostały ranne po poważnym wypadku, do którego doszło podczas kursu nauki jazdy na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. 17-letnia kursantka oraz instruktor nauki jazdy trafili pod opiekę medyków. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę przed auto wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
5: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
2: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze Starachowickiej Policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania.
3: To jest raport.
2: Skoro ochotnicy nie chcą przyjść do nich, to oni wyjdą do ochotników. A mowa o Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej, które od 7 lipca uruchamia punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób, będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej.
6: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami Międzyrzyckimi.
2: Mówi porucznik Wojciech Rostowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
1: SK Rock Biznes.
2: Majątek dłużników będzie sprzedawany za pośrednictwem portalu e-licytacje. Tak zakłada projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonuje, że jedno ogólnodostępne miejsce publikacji ogłoszeń zwiększy przejrzystość sprzedaży, ułatwi dotarcie do kupujących i może pomóc w uzyskaniu wyższych cen. Podróż za granicę można już zgłosić w aplikacji mObywatel dzięki usłudze Odyseusz. Ministerstwo Cyfryzacji MSZ podkreślają, że rejestracja wyjazdu zajmie kilka minut i pozwala szybciej informować podróżnych o zagrożeniach oraz ułatwia kontakt z konsulatami w sytuacji kryzysowych. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen. Jak prognozują analitycy, w przyszłym tygodniu 95 może kosztować nawet 6,85 zł za litr, a diesel ponad 7 zł.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda. Mamy dziś tak zwany komfort termiczny, czyli temperaturę nieco powyżej 20 stopni, ale dość mocno wieje, najmocniej nad morzem, tam wiatr w porywach może przekraczać 90 km na godzinę. W nocy termometry będą pokazywać od 11 do 14 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Sobota zapowiada się podobnie.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Streets of Philadelphia to Bruce Springsteen w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Nie powiem Państwu, co to za dzień i nie powiem Państwu, dlaczego jest ten dzień takim dniem, jakim jest. To Państwa zadanie jest. Jeszcze przez chwilkę jest szansa na to, żeby spróbować powalczyć o zaproszenie podwójne na Czochraj Bobra Fest. Przypominam, trzeba odpowiedzieć mi na pytanie w ramach głosówki na Messengerze Skirok, jaki dzisiaj jest dzień i dlaczego. Natomiast powiem Państwu, że już teraz mam dla Państwa najnowszą propozycję od zespołu Nothing But Thieves. Numer nosi tytuł Evolution. No i naprawdę brzmi bardzo dobrze. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Proszę ze mną zostać, bo jeszcze w tej godzinie zdradzę też Państwu, jak to zrobić, żeby obejrzeć dzisiejszy wieczorny koncert grupy The Cure na Openerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Książę Ciemności z zespołem Black Sabbath i Changes. Nie wiem, czy państwo tak mają, ale ja przy tym utworze, niezależnie jak zagoniony byłbym danego dnia, jakby pędził świat wokół mnie, przy tym utworze, właśnie przy tym, bardzo często się po prostu zatrzymuję, daję sobie chwilę oddechu i zastanawiam się nad tymi wszystkimi zmianami, które zachodzą w naszym życiu z dnia na dzień. To a propos zmian, proszę Państwa, dziś czeka nas coś, co jeszcze nie wydarzyło się w historii polskiej telewizji, telewizji publicznej w dodatku, bo proszę sobie wyobrazić, że dziś wieczorem, kiedy na openerze będzie grał zespół The Cure, za zupełną darmochę będziemy mogli w telewizji publicznej oglądać sobie ten koncert transmitowany na żywo. Start o 21:00, proszę szukać na kanałach telewizji publicznej. Ja na pewno będę chciał chociaż kawałek zobaczyć, choć ja w tym samym czasie będę tutaj i będę Państwu opowiadał o amerykańskiej muzyce w drodze 66. No to posłuchajmy sobie grupy The Cure. Mam dla Państwa numer Lullaby.

0: chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Ester Rock. No bo któż nie kocha, proszę Państwa? A już na przykład, jeżeli chodzi o wolność festiwalową, no to ta jest taką wolnością najpiękniejszą. Podwójny karnet na Czochraj Bobra Fest 2026. Oj, tam można poczuć się wolnym. Mam dzisiaj dla Państwa do wydania. No i pytałem Państwa o to, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia i dlaczego. No i Państwo odpowiadali, ale najbardziej przekonującą odpowiedź wysłał Witek.
1: Jaki dziś mamy dzień tygodnia? Jest to piątek. A dlaczego? Bo wczoraj był czwartek, a jutro będzie sobota. Dzięki temu mamy piątek, co powoduje, że będzie weekend wolny. No może nie dla wszystkich, ale dla większości wolny, dlatego że jest piątek.
0: Nie wiem jak Państwa, ale mnie przekonała ta argumentacja. Witek, w przyszły piątek i już nawet w czwartek przyszły będziesz bawił się na Czochraj Bobra Fest 2026 w Namysłowie. Gratuluję, podwójny karnet wędruje do Ciebie. Tymczasem już za moment w Ester Rock The Cranberries i Dreams.
2: Autopromocja. Melina. Ester Rock.
3: Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
4: Bezbożny?
3: Dobre słowo.
4: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten ale nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
3: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
4: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.

Royal Republic i ich wersja numeru Venus w Esce Rock za nami. Ten numer myślę, że będzie można usłyszeć na każdym z trzech koncertów Royal Republic w ramach rockowizny 2026. A teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, która powstała w roku 89, po tym, kiedy Neil Young dowiedział się, że planowana przez niego i jego zespół trasa koncertowa po Związku Radzieckim nie dojdzie do skutku. No i gitarzysta Neila Younga, Frank Poncho San Pedro, powiedział wtedy, no cóż, będziemy musieli keep on rocking in the free world. No i Neilowi tak mocno utknęła ta fraza w głowie, że na tej podstawie napisał piosenkę. Piosenkę, która jest absolutnym klasykiem, jeżeli chodzi o dorobek Neila Younga. No to słuchamy Rockin' in the Free World i Neil Young w Esce Rock.

0: Czoło Mysłowic i Azyland na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, ale to nie koniec, proszę Państwa, naszego wspólnego czasu dzisiaj na antenie Eski Rock, bo przypominam, po 21 startujemy z drogą 66, do której już teraz bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tymczasem zbliża się 15, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja za to popołudnie bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. I przypominam, spotykamy się tu jeszcze po 21. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca Eska Rock.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, złoty 99 za opakowanie. Nie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
17: Zakończyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Nowe ustalenia po pożarze w Opolu. Szczecin obchodził rodziny.
18: Eska Rock. Raport.
17: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
18: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
19: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
18: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
17: Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego.
20: To jest raport.
17: Mężczyzna, który miał podpalić swoją znajomą w jednym z mieszkań w Opolu, nie usłyszał jeszcze zarzutów. To może stać się dzisiaj. Służby zawiadomiła poszkodowana kobieta,
21: która powiadomiła służby o tym, że do jej mieszkania wtargnął jej znajomy, który oblał ją łatwopalną cieczą, po czym podpalił i uciekł z miejsca zdarzenia.
17: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Mężczyzna został zatrzymany w ciągu godziny i przewieziony do szpitala.
21: Kobieta początkowo została zaopatrzona medycznie w Opolu, po czym została przetransportowana do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Podejrzewany również przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów.
17: W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów w budynku ewakuowała się przed przyjazdem straży.
20: To jest raport.
17: Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów z Radomia rozstanie z komórką może być trudne.
22: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
23: Tylko jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
24: Telefony powinny być na przerwach.
17: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
20: To jest raport.
17: Szczecin obchodzi urodziny. Pierwsze osady na tamtym terenie powstały już na przełomie VII i VIII wieku, ale polski Szczecin ma 81 lat. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji.
25: Dzisiaj Gryf Film Festival, jutro oczywiście mapping na Urzędzie Miasta, będzie DJ i oczywiście strefa food trucków. No i niedziela to jest często punkt kulminacyjny naszych obchodów, czyli wielkie świętowanie na Różance. Zanim świętowanie na Różance i ten tort, który w tym roku będzie ważył 81 kg, no to jeszcze wydarzenie na Jasnych Błoniach i specjalna uroczystość pod pomnikiem czynu Polaków.
17: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
17: 23 stopnie, tyle pokazują teraz termometry na południowym wschodzie i w centrum. W górach i na Pomorzu dziś najchłodniej, bo w okolicach 19 kresek. Na wybrzeżu trzeba się spodziewać też silnego wiatru, który w porywach może przekraczać 90 km na godzinę. Miejscami też przelotnie popada. W nocy temperatury będą wahać się od 11 do 14 stopni, także dosyć chłodno.
26: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: 13 minut po 15. To ja witam Państwa dziś wraz z Edytą Bartosiewicz i Jenny. Michał Cieślik, dzień dobry. No i dzisiaj już po raz ostatni o tej porze, w poniedziałek. Wszystko na to wskazuje, rzeczy wrócą do swojej regularności. No i kolumna już z Zygmuntem na pokładzie, ale póki co to my sobie przyjemnie spędzimy dalszą część tego piątkowego, no już prawie weekendowego popołudnia dla wielu. Do 18 zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam też po całą masę kapitalnych dźwięków i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa właśnie. Już teraz sięgamy po naszą nowość. To jest grupa Suede, która w tym miesiącu wystąpi na koncercie w naszym kraju. No i wszystko na to wskazuje, panowie też podczas tego koncertu zaprezentują ten oto utwór. Emotionally Unavailable Suede.

0: Average Overkill, Westerog. No i soundtrack z Pulp Fiction 32 lata temu. Publika usłyszała po raz pierwszy ten kultowy tekst o jesieni średniowiecza. Może nie wszyscy go jednak słyszeli, więc to już może każdy we własnym zakresie nadrobi te zaległości. Girl, You'll Be Well Soon, Average Overkill, ten najsłynniejszy utwór ze ścieżki dźwiękowej do tego właśnie filmu. 19 minut po 15, Skorpionsi za chwilę.
1: Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Radio SK.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

tak, znam takich, którzy w wieku 60 lat mają formę, jakiej nigdy nie miałem, serio. Podobnie jest z nimi. W tym roku świętują swoją 60, 6 dekad na scenie, no i wciąż dają radę. W tym miesiącu będzie można poświętować z nimi ten jubileusz w Łodzi i Gliwicach. Skorpionsi, Send Me an Angel. To już

Tonami w SC Rock. A ja życzę Państwu dobrej formy, optymalnej formy na ten rozpoczynający się właśnie weekend. Zbliżamy się do 15.30, za chwilę raport na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze, jak już Państwo słyszą, Depeche Mode i Strange Love na naszej antenie.

0: Depeche Mode i Strange Love w Esterog. No tak my sobie tu gadu-gadu z Michałem.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: O rzeczach, o których może potem opowiemy, bo dzisiaj pewna rocznica tak. I co nieco na ten temat będzie dzisiaj, przed godziną 18 na pewno, ale wcześniej, że tak powiem, to co o tej porze powinno się pojawić, czyli skrót najważniejszej informacji w raporcie. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterog.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: W Esterog.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterog.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Esterog. Raport.
1: 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
6: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
1: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany.
5: To jest raport.
1: W Tatrach zrobiło się zimno. W weekend na szczytach może pojawić się lód czy śnieg.
7: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie.
0: No ja rozumiem, że upał trochę zelżał, ale że do tego stopnia, kto by pomyślał. No dobra, za chwilę dowiemy się, co tam u pani Igi.
5: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek przed sobotnim meczem trzeciej rundy Wimbledonu trenowała z Agnieszką Radwańską, która z kolei przygotowuje się do turnieju tenisowych Legend. Przypomnijmy, jutro Świątek o 1/8 finału zagra z Aleksandrą Elą z Filipin. Przed nami kolejne piłkarskie emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 20:00 Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą. Aleksandra Mirosław udanie rozpoczęła swój pierwszy w tym roku start. Mistrzyni olimpijska zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na rynku głównym w Krakowie. Polka uzyskała czas 6,14 sekundy, ustępując jedynie Amerykance Emmy Hunt. Do sobotniego finału awansowały także Aleksandra i Natalia Kułacka, Patrycja Chudziak i Anna Brożek.

To był kult w Esterok. Kult, który dokładnie za tydzień pojawi się na scenie głównej na poznańskiej Cytadeli. To będzie scena męskiego grania. Kolejny koncert, kolejny przystanek tej właśnie trasy, tego cyklu. No i kult się tam pojawi przy okazji też Kazik z tym specjalnym projektem Problem gra Kazika. I to już za tydzień w Poznaniu. I proszę sobie wyobrazić, że mam dwa bilety dla kogoś na ten właśnie koncert. Dokładnie za tydzień w piątek w Poznaniu, podczas którego będzie można zobaczyć właśnie kult. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie przyjemności i ochotę pojawić się na tym koncercie, no to już można do mnie w tej sprawie wysyłać głosówki i przekonywać. I przed godziną 16 może jeszcze uda nam się z kimś pogadać na ten temat właśnie. Dwie wejściówki na męskie granie w Poznaniu na piątek do przejęcia. The Pretty Reckless.

0: you.
1: 4 AM Death. Najwięcej takich kawałków na nowej płycie. Tej właśnie grupy dowodzonej przez Taylor Momsen. The Pretty Reckless, ta płyta już od tygodnia, jest z nami, w razie gdyby ktoś tę właśnie premierę przegapił. Dear God. The Pretty Reckless za nami. 16 minut do 16 pozostaje. Gansi niebawem u nas.
2: Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
11: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.
13: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Welcome to the Jungle i Guns N' Roses. Westerog na 10 minut przed 16. Jak to było? Mobilki, mobilki. Cześć, Paweł.
1: Cześć.
0: To jeszcze się tak wywołuje gdzieś tam w trasie? Mobilki, mobilki?
1: Jest to ktoś tam może wywołuje. Ja nie używam radia, bo szkoda czasu na słuchanie, co niektórzy tam opowiadają. Także.
0: Prawda?
1: Wyłączone cały czas.
0: Lepiej posłuchać sobie Eski Rock, tego co tutaj nadają.
1: Dokładnie.
0: A przy okazji można bardzo fajne fanty zdobyć, bo ty w konkretnej sprawie tutaj napisałeś do mnie, wysłałeś nawet głosówkę.
1: Że żonę chcę zabrać na koncert. Także zjeżdżam i tego. I właśnie akurat okazja się nadarza.
0: No właśnie, bo ty, Paweł, jesteś w trasie, ale z tego, co udało mi się ustalić, za parę dni zjeżdżasz do bazy, no i będzie okazja, żeby wybrać się na koncert, tak?
1: Dokładnie,
0: A gdzie ty w ogóle nas teraz podsłuchiwałeś? Gdzie ty jesteś w tym momencie?
1: No jestem na autostradzie 61, jadę w kierunku Mannheim. Także jeszcze dzisiaj dwie godziny jadę i wstaję jutro resztę.
0: Czyli popołudnie za kółkiem. No dobrze, Pawle, słuchaj, to w takim razie szerokości życzę już teraz, no i dwa bilety na męskie granie w Poznaniu na ten piątkowy koncert wędrują do ciebie, także mam nadzieję też zameldujesz się tam po trasie swojej.
1: Pewnie, że tak. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, pozdrowienia, 8 minut do 16 nam pozostaje. Przed nami Garbage, Westerrock.

0: I tak właśnie zatytułowany był ten numer Stupid Girl. To był zespół Garbage, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Także my słyszymy się już po godzinie 16, ale wcześniej, bo punktualnie o 4 na naszej antenie. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karku Kówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Janusz Kowalski użył nie swojej karty do głosowania. Sprawę zbada prokuratura. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
16: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie.
14: Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
17: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół, a między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
14: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego.
15: To jest raport.
14: Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej poseł PiSu, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające.
18: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
14: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
19: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
14: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.
15: To jest raport.
14: Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65%, a z matematyki 55%. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%.
20: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie z zadaniami i problemami do rozwiązania, tak jak zdający w poprzednich latach.
14: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomości funkcji języka angielskiego, a najgorzej...
20: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
14: Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
14: Chłodna noc przed nami, temperatury będą wahać się od 11 do 14 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Sobota również zapowiada się dość pochmurnie, będzie też nieco chłodniej, a to przez silny wiatr z zachodu. W niedzielę nie wychodźcie z domu bez parasola.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: To jest Happy Set. We Staroki damy radę. 10 po czwartej. Czego oczywiście nie życzymy, samych dobrych wyborów. Tutaj życzę Państwu na to piątkowe popołudnie i może nawet cały weekend. Kłanię się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: A to już, proszę Państwa, będą Stonesi in the Stars. To jest kawałek, który znajdzie się na ich nadchodzącej płycie Foreign Tongues, która ukaże się dokładnie za tydzień, 10 lipca. No i już mogę Państwu uchylić rąbka tajemniczy, że trochę zamieszania z tą premierą się pojawi na naszej antenie. Także proszę być na nasłuchu, Pani Stonesi, i nie tylko. In the Stars, The Rolling Stones. Przed nami Westerok.

0: Fly Away w Estrock to był Lenny Kravitz, który za 2 tygodnie będzie u nas. No i wystąpi w Ergo Arenie, dokładnie na granicy Gdańska i Sopotu. Już niedługo na kolejnym koncercie w naszym kraju. Tak swoją drogą, Trójmiasto to my jeszcze sobie odwiedzimy w tej godzinie na pewno.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Biedronka.
1: Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

Money. Pink Floyd w ST Rock. No, z tego co widzę na zdjęciach i relacjach w socialach, dziś lotnisko Kosakowo w Gdyni w scenerii deszczowej, od taki urok letnich festiwali. Open Air 2026, o tym mówię. Kilka dni temu minęło równo 10 lat od koncertu Red Hot Chili Peppers.

na tym właśnie festiwalu. Dziwny to był trochę koncept, pamiętam, bo Red Hot mieli konkurencję w postaci meczu Polaków na Euro 2016 z Portugalią w ćwierćfinale. Mecz przegrany ostatecznie, no a Red Hot momentami no tak nie do końca wiedzieli, co się dzieje, dlaczego coś innego odciąga uwagę publiczności od koncertu. No pamiętny to był koncert w Gdyni Red Hotów. My Friends, Red Hot Chili Peppers przed nami.

0: zespół Red Hot Chili Peppers w SC Rock. Pół godziny pozostaje do 17. Michał w studiu.
1: Jestem.
0: Nie? Będzie raport?
1: Będzie, oczywiście, że
0: tak. O czym w raporcie?
1: No, na przykład o utonięciach, ale też sport będzie. Czyli
0: no tak.
1: Trwa karuzela trenerskich zmian po mundialu.
0: No tak, wakacje nastały, ciepło się bardzo zrobiło, ale trzeba uważać nad wodą, szczególnie.
1: Oczywiście.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: Kilkukrotnie więcej utonięć niż rok temu. Początek wakacji przyniósł tragiczny bilans.
4: Wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką skalą utonięć. W pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
1: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę, ale także kąpiel w niestrzeżonych miejscach. Od początku czerwca utonęło łącznie 70 osób.
3: To jest raport.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie zasadniczej służby wojskowej. Jej powrotu chce 47% naszych rodaków. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polester dla Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych, natomiast co dziesiąty Polak nie wypowiedział się w tym temacie.
3: SK Rock Sport.
1: Trwa karuzela trenerskich zmian. Po mundialu pracę straciło już 8 selekcjonerów, w tym z Niemiec czy Holandii. Część szkoleniowców odeszła po odpadnięciu w fazie grupowej, inni po porażkach w 1/16 finału. To efekt rozczarowujących wyników podczas Mistrzostw Świata. Już za miesiąc Moto Arena Łódź stanie się stolicą światowego żużla. Na torze zobaczymy m.in. 6-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, mistrza Europy Patryka Dudka, Brytyjczyka Roberta Lemparta czy Australijczyka Bradiego Kurca.
5: To jest walka o Mistrzostwo Świata. Zawodnicy jeżdżą, zdobywają punkty i na sam koniec jest ten mistrzem świata, co tych punktów zdobywa najwięcej. I wszędzie, gdzie jest to organizowane, no stadiony się zapełniają, bo to zjeżdżają fani z całego świata.
1: Jak mówi prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź, Witold Skrzydlewski, organizacja zawodów to duże wyróżnienie dla miasta. Speedway Grand Prix w Łodzi potrwa 2 dni, początek 31 lipca.

0: ONA w Estrock, jestem silna. A propos siły, tak swoją drogą, przeglądam sobie kalendarium dzisiejsze związane z 3 dniem lipca, no i widzę, że dzisiaj mija dokładnie 35 lat od dnia premiery pewnego filmu, w którym pada ten oto wiekopomny cytat.
1: Hasta la vista, baby.
0: Dokładnie tego dnia w 1991 roku ten film zadebiutował na dużych ekranach, a jeżeli ktoś mi nagra głosówkę, no to dla pierwszej osoby, która poda mi poprawną odpowiedź, jak ten film, z którego ten cytat pochodzi, był zatytułowany, to postaram się o jakiś fajny gadżet z logo Eski Rock. Także do dzieła, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.

0: in Alive. Got a glance of myself. I YouTube Fest rok czekamy cały czas na nową muzykę, bo płyta została zapowiedziana na ten rok, a wciąż jej nie ma. Więc czekam na jakieś informacje na ten temat właśnie. YouTube już za nami Fest rok. Ja wspominałem Państwu o tym filmie, który miał swoją premierę dokładnie 35 lat temu tego dnia i to właśnie z tego filmu pochodzi ten wiekopomny cytat. Hasta la vista, baby. No a pan Antoni nam przypomni, co to był za film?
1: No, był to Terminator 2 z panem Arnoldem.
0: No, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Terminator 2, Dzień Sądu i tam właśnie Arnold Schwarzenegger wypowiedział te słynne słowa. Hasta la vista, baby. A ja jeszcze Państwu nie mówię hasta la vista, bo to dopiero co półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Pan Antoni oczywiście otrzymuje od nas gadżety. Będzie kubeczek z naszym logo jak najbardziej. Także gratuluję serdecznie.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
13: Citroen.
2: Reklama.

0: bardzo. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania Hotel California. Grupa Vegas na finał godziny. 3 minuty pozostają do godziny 17. Tymczasem za chwilę najnowszy raport Westeroka, a my już słyszymy się po godzinie 17 w tej trzeciej, ostatniej części naszego popołudniowego spotkania.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Dymisję po aferze w Szpitalu Południowym ze stanowiskiem pożegnały się dwie wiceprezydent. Pożar statku jest już opanowany. Ameryka świętuje 250-lecie niepodległości.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną, Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
15: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
16: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
15: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawski struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
17: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
15: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
13: o czym informował Mateusz Gołębiewski.
18: To jest raport.
13: Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni już się nie rozprzestrzenia, ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
19: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
13: Relacjonuje Dawid Westrych z Wojewódzkiej Komendy PSP w Gdańsku. Wciąż na miejscu pracuje 8 zastępów strażaków.
18: To jest raport.
13: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na Times Square w Nowym Jorku opuszczono słynną kulę. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem zrobiono to pierwszy raz w historii w związku z okrągłą rocznicą Deklaracji Niepodległości.
18: To jest raport.
13: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców w sezonie wakacyjnym jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołącza rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Mówi organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro, Krzysztof Dąbrowa.
20: Chcemy dać taki dodatkowy motyw dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
13: Zero RH minus. Tej grupy brakuje najbardziej, ale każda jest na wagę złota, dodaje dyrektor Krakowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Beata Mazurek.
21: Krew jest potrzebna każdego dnia. Codziennie odbywają się liczne procedury medyczne, w tym rozległe zabiegi operacyjne wymagające przetoczeń dużych ilości krwi. Dlatego my jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa musimy dbać o to, żeby stany krwi były ciągle bezpieczne.
13: Podzielić krwią może się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
13: Pozamykajcie okna do spania, bo będzie chłodno. Termometry pokażą od 11 do 14 stopni. Na północy kraju miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Jutro również sporo chmur, a odczuwalną temperaturę obniżyć może dość silny wiatr wiejący z zachodu. Na niedzielę nasi synoptycy właściwie w całym kraju prognozują opady.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: No tak, nie wiem, czy państwo wyłapują te dźwięki podczas tych tak zwanych hydration breaks, podczas meczów na mundialu, pod warunkiem, że w ogóle śledzą państwo tegoroczny mundial, no to często w podkładzie tam na stadionach grane są różne utwory. Nie pamiętam już, co to był za mecz, ale Bon Jovi poleciał z głośników z tym właśnie numerem. No i to jest taki kawałek, który no od razu rozkręca publikę. It's my life. Bon Jovi już za nami w SC Rock, 13 minut po 17:00, w piątkowe, coraz bardziej zaawansowane popołudnie. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz numer w nieco innym klimacie niż ten, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie. Będzie nieco subtelniej, tak bym to określił. A to jest zapowiedź nowej płyty Artura Rojka. Nowej solowej płyty, która ukaże się już po wakacjach, 18 września. Takich dźwięków można tam się spodziewać. W objęciach Artur Rojek przed nami w Westerok.

0: Depeche Mode w Esterok, no, czyli zespół posiadający taki dość mroczny i tajemniczy wizerunek, jak wiadomo. No i to całkiem niedaleko od klimatu gotów, skoro o tym mowa. Dziś The Cure na openerze, ten headliner będący dla wielu osób tym głównym powodem wyjazdu na ten festiwal właśnie. Przypomnę, telewizja dzisiaj wieczorem ten koncert pokaże na żywo o 21:00, także będzie sobie można to zobaczyć w domowych pieleszach, że tak to ujmę. Personal Jesus i Depeche Mode już za nami, 21 po 5. Garmur za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena. Mamy to!

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Reklama.

0: tak na skołatane nerwy, w razie gdyby ktoś potrzebował. Still Got the Blues, to był Gary Moore, Westrock. 17.30 już prawie, za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie, zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
3: Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim, odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. I na wybrzeżu, dzisiaj będzie głaskało w wybrzeże i lizało wybrzeże i tam się mogą pojawić wyładowania atmosferyczne, burze i inne takie.
4: Lizało?
5: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak to się liże?
6: Ty nie wiesz, że gościu właśnie wybrzeże.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SKROK. Raport.
8: Pomaganie mają w swoim DNA. Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą się z technik gaszenia pożarów, zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi Ela Piotrowska.
9: Jesteście od najmłodszych lat w straży?
10: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
9: A ty?
11: Ja 4 lata jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
12: Jak w wieku 6-7 lat?
13: Dołączyłem w wieku 10 lat.
10: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, a na Pelsie mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
9: Widziałam, jak w błyskawicznym tempie rozwijacie te węże strażackie.
13: Profesjonalnie to nazywa się odcinki. Antoni Kubicki, lat 14. I to nie jest tak ciężkie, wystarczy dobrą technikę rzutu zrobić.
9: Czego się uczą?
14: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
8: W wakacje młodzi druhowie też się szkolą. Wiele drużyn jedzie na obóz. 110 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w Łódzkiem dostaje właśnie wsparcie finansowe. 1 000 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego. W Łódzkiem obecnie działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
7: SK Rock Sport.
8: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz klasyfikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
15: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
8: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Początek dzisiejszego spotkania o 18. Fani piłki nożnej też już mogą szykować popcorn. Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 20 Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3.30 Kolumbia z Ganą.

To była Kobranocka w Esterok i nikomu nie wolno się z tego śmiać, ale kibicować i trzymać kciuki, no to jak najbardziej. To nawet wskazane. No jeżeli ktoś oczywiście interesuje się tenisem ziemnym i naszymi polskimi reprezentantami i ich występami na Wimbledonie. W Londynie właśnie Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finał Wimbledonu z Amerykaninem Tomem Paulem. 1-1 jest w setach, trwa set trzeci. I jest walka, oj tak, jest walka, krew, pod, łzy, znój i tak dalej, i tak dalej. Trzymamy kciuki oczywiście i kibicujemy bardzo mocno, żeby ta 1/8 w końcu stała się faktem dla pana Huberta. A już teraz Aerosmith Youngblood, My Only Angel, Westerok.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Reklama.

To był zespół The Offspring w Easter Rock. No i śpiewał nam niejaki Dexter Holland, chociaż można powiedzieć doktor Dexter Holland, bo to jest facet, który dla kariery zrezygnował z doktoratu, ale po pewnym czasie miał na tyle w sobie uporu, żeby wrócić na studia i ten doktorat dokończyć z zakresu wirusologii. Także pan doktor Dexter już za nami w Easter Rock. To był zespół The Offspring. 13 minut pozostaje do godziny 18. To teraz jedna z tych ikon, jeżeli chodzi o polskiego rocka.

0: No i tak właśnie zatytułowany był numer, którym dzisiaj zamykamy nasze piątkowe spotkanie. Nickelback na finał. Niecałe 4 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport, potem piątkowy radar, a już w poniedziałek po 15 wraca do Państwa kolumna z Zygmuntem. No a my słyszymy się o naszej, nazwijmy to, tradycyjnej porze, czyli chwilę po 12. Michał Cieślik, zmykam póki co. Życzę dobrego weekendu. Tymczasem
1: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Eska Rock.
10: Reklama.

0: Dramatyczne odkrycie w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina. We wtorek szczyt NATO. Kolejny szpital pod obserwacją.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań noworodka, dwóch kobiet i mężczyzny. Służby ściągnięto na miejsce po zgłoszeniu od zaniepokojonego członka rodziny, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
0: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury.
1: To jest raport.
0: Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, stwierdził wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt NATO. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
3: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
4: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
3: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
5: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
3: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
0: Jakubie, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Sygnały o nieprawidłowościach w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Medycy mieli alarmować m.in. o lukach w grafikach na SOR-ze, które wypełniane są przez lekarzy, którzy w tym samym czasie dyżurowali na innym oddziale. Sprawę komentuje koordynatorka oddziału ratunkowego Iwona Skonieczna-Zielak.
6: Zdarzają się sytuacje zagrożenia życia, dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuację, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na dwóch oddziałach.
0: Do ukazywanych się w sieci zarzutów odniósł się Toruński Klub Radnych PiS. Jego przewodniczący Adrian Mul apeluje do marszałka województwa o kontrolę.
7: Wzywamy pana marszałka do pilnego zlecenia niezależnej kontroli funkcjonowania SOR-ów, objęcia kontrolą grafików pracy lekarzy, rzeczywistej obsady dyżurowej oraz dokumentacji przekazywanej do NFZ-u. Żądamy wyjaśnienia, czy dochodziło do sytuacji, w których ten sam lekarz był wskazywany jako pracujący jednocześnie na SOR-ze i na innym oddziale lub w innym miejscu udzielania świadczeń.
0: Obecnie w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu trwa kontrola NFZ.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: W nocy w całym kraju notować mamy poniżej 15 stopni, a na północy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Jutro z kolei dość mocno będzie wiać. W porywach wiatr może osiągać 50 km na godzinę. Termometry właściwie wszędzie będą wskazywać nieco powyżej dwóch dyszek. Niedziela z deszczem, a kolejny tydzień w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i też popada.
9: Normalnie poeta.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: No ja wierszem, drodzy Państwo, nie pojadę, ale w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wspomnimy o Złotym Środku od zespołu Weezer. To będzie zaskakujące. Zerkniemy także na niezłą imprezę, jaką szykuje nam My Chemical Romance. Ale zanim to wszystko, czas na trochę grunge'u w Esterok.

Przyznam, że trzeba mieć niesamowity talent, by odmienić postrzeganie tej kultowej kompozycji, ba, zrobić ją lepiej. Oj, chyba wsadziłem kij w mrowisko, ale taka jest prawda. Dawid Podsiadło, drodzy Państwo, przy okazji 35-lecia formacji T-Love zrobił właśnie cover tej kompozycji na płycie T-Cover. Pamiętam jak dziś, kiedy na antenie Eski Rock w Radarze po raz pierwszy zagrałem tę kompozycję Dawida Podsiadło, to do dzisiaj wywołuje ona u mnie ciarki. Nie tylko jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale także teledysk, który nakręcił własnoręcznie sam Dawid Podsiadło, będąc na Islandii. Tam wszystko się zgadza. I to tempo, i ta nostalgia. Zupełnie inne podejście do tej kompozycji. Jeśli Państwo mnie słuchaliście, proszę mi uwierzyć na słowo, bo zrobi to na Was duże wrażenie. Tak jak to, co robi ten pewien niedźwiedź. Bear McCreary wraz ze swoim bratem Brandonem postanowili zaprosić do współpracy pana Slasha, Duffa, Chada, Smitha z Red Hot Chili Peppers. No i powstały magiczne 4,5 minuty. Bardzo magiczne. Zresztą pan McCreary powiedział wprost, ten utwór narodził się wtedy, gdy Duff przesłał mi nagranie głosowe riffu, którym się po prostu bawił i nie potrzeba nic więcej. Wystarczy talent. A propos także Dawida. To Cool Kids. No i nowość. SC Rock.

No i czekamy na to piękne dzieło, które się wydarzy 18 i 19 lipca w Warszawie, na Stadionie Narodowym, kiedy panowie będą także świętować jubileusz tego niesamowitego krążka. To Toxicity, to System of a Down w oczekiwaniu na ich wizytę w sobotę i w niedzielę na Stadionie Narodowym. To teraz mała wizyta wyjątkowego zespołu, który dzisiaj mnie dosyć mocno zaskoczył, a szczególnie wywiad, który pojawił się w magazynie Rolling Stone, ponieważ panowie z formacji Weezer powiedzieli, że ten nowy zbliżający się album ma stanowić najlepszy złoty środek między dwoma ich albumami, czyli Blue Album i Pinkerton. Jak tłumaczą wprost, no tak naprawdę Pinkerton był takim bombastycznym i po prostu wybuchowym albumem, a Blue Album był bardziej skupiony. Dlatego mówią, że naprawdę czują, że to będzie idealny złoty środek między tymi dwoma krążkami. Natomiast coś innego przykuło moją uwagę w tym wywiadzie, ponieważ podczas sesji nagraniowych, jak czytam, Patrick upierał się, że nie chce grać na perkusji z klikiem, co jest, mówiąc szczerze, rzadkością w dzisiejszych czasach. Na koncertach gra się z klikiem, no to w studio tym bardziej, po to, żeby wszystko ze sobą było wręcz, no, mocno skupione ze sobą, żeby nic się nie rozjeżdżało. Natomiast sam wspomniany perkusista tłumaczy, że wiele muzyki jest teraz zaprogramowane i skompresowane, a gdy jej słucha, od razu przestaje go to obchodzić, dlatego postanowił, że jednak ta ścieżka muzyczna będzie nieco inna. Pożyjemy, zobaczymy, czy jednak nie trzeba będzie tego później w postprodukcji, czy w jakimś innych elementach później poprawiać tej płyty. No ale co ja tam wiem, panowie w końcu od lat wydają płyty i chyba się na tym znają. Przy okazji tego, co wydawali przed laty, sprzed 25. To Island in the Sun, no i Weezer. A tutaj jakoś równo, prawda? Ta stopa z werblem i z hi-hatem. Wtedy to jeszcze chyba z klikiem.

0: to nowe dźwięki od Def Leppard, to Rejoice. Nie ukrywam, że uwielbiam lekkość tego zespołu w kontekście tworzenia nowej muzyki, bo wiem, że chyba nie powinienem porównywać ich do Tula, ale na płytę Tula czekałem 13 lat i kiedy słyszę, jak Phil Collins, gitarzysta formacji Def Leppard, stworzył ten kawałek, to łapię się za głowę i mówię, cholera, no oni chyba nigdy nie będą kazali nam czekać 13 lat. Phil Collins mówi, że ten riff do tego numeru, pomysł tak naprawdę miał już od jakiegoś czasu i kiedy Joe Elliott do niego przyszedł, stworzył pod niego pętlę perkusyjną z takim plemiennym klimatem, no i idealnie podobno zgrało się to z inną aranżacją, którą miał. Wysłał ją do Joe i mówi, że stała się magia, od razu to zaśpiewał i tak narodziła się po prostu ta piosenka. Podobno w kilkanaście minut. I już.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

to skoro zrobiło nam się tak nostalgicznie, to dajmy głos także muzykom My Chemical Romance, którzy powoli szykują się na edycję deluxe swojej genialnej płyty z 2010 roku, czyli Danger Days. Przed nami Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Tak nazywać się będzie właśnie to wydanie. Nowe, jeśli chodzi o płyty winylowe, nowe, jeśli chodzi o kasety magnetofonowe i nowe, jeśli chodzi o edycję na płytach CD. Do tego odbędzie się kilka zacnych imprez, na przykład w Box Park Wembley 9 lipca. To będzie mała impreza Battery City Underground Danger Days A Release Party, gdzie będzie można naprawdę dzień przed tą premierą tej reedycji dobrze się bawić przy dźwiękach właśnie zespołu My Chemical Romance. Natomiast wydarzenie to najważniejsze, to oczywiście te wyprzedane koncerty na stadionie Wembley przy okazji także dwóch ostatnich koncertów w Londynie 10 i 11 lipca. Czekamy na to piękne podsumowanie od tej wyjątkowej formacji, a to już ich Teenagers.

0: Musicie przyznać, że panowie zamietli przy okazji tego, co działo się na pierwszej edycji Summer Punch Festival 19 czerwca w Warszawie. Było naprawdę bardzo wyjątkowo. Zresztą tego numeru, czyli I Hate Everything About You, także nie zabrakło. Panowie go zagrali dosłownie gdzieś w połowie seta. To była 8 kompozycja z 13, które wtedy zagrali. Bardzo ważna kompozycja, bo to właśnie ten numer spowodował, że jak to oni podkreślali wielokrotnie, stali się duzi. Stali się wielkim zespołem. Zresztą to też ta kompozycja, która ostatnio także otrzymała wyjątkowe wyróżnienie miliarda wyświetleń na Spotify. Zresztą a propos tej niewiarygodności, zespół podkreślił, że no tak naprawdę oni wtedy figurowali jako grupka nastolatków z małego miasteczka w Kanadzie i dorobili się tak imponującego wyniku, że do dzisiaj są pod wielkim wrażeniem, ale wszystko to wynika z tego, że głównym powodem, dla którego są cały czas na topie, jest to, że piszą bardzo osobiste piosenki. Zresztą sam Barry Stock podkreślił to ostatnio w wywiadzie, kiedy był w Warszawie, że tak naprawdę oni śpiewają o rzeczach, przez które każdy przechodzi i starają się, aby wszystkie ich piosenki właśnie takie były. I dlatego do dzisiaj wspominamy te kompozycje sprzed lat.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
16: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o tym, jak Metallica psypnęła niezłym groszem dla potrzebujących. Sprawdzimy także, co nowego szykuje dla fanów Limp Bizkit. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na utwór, który zajął pierwsze miejsce na oficjalnej świątecznej bożonarodzeniowej liście przebojów Wielkiej Brytanii. Numer 1. Zawsze lubiłem angielski humor.

to nasi metalowcy. I to nie jest pomyłka, ponieważ Ugly Kid Joe powraca do metalu na swoim nadchodzącym albumie. Mają już 10-12 kompozycji. Mówią, że wszystkie te utwory będą odzwierciedlać ciężkie brzmienie rocka i metalu. No uzbrajamy się w cierpliwość czekając. Natomiast teraz nie o ciężkich brzmieniach, ale o najgłośniejszym numerze w dotychczasowej karierze zespołu Dziwna Wiosna. Chodzi o Światła Miasta. Sam Dawid Karpiuk, czyli lider tego zespołu, powiedział, że kiedy nagrywali tę kompozycję, grali tak głośno, że wzmacniacze trzeba było ustawiać frontem do ścian. Mówił, że czuł, że w brzuchu jakby sala koncertowa, w której nagrywali, ten numer miała się na nich zawalić. Dlatego bierzecie pełną odpowiedzialność za głośność tego utworu w waszych samochodach albo domach. Bo już o słuchawkach nawet nie wspominam. To Światła Miasta, no i nowa Dziwna Wiosna w SC Rock.

Mam wrażenie, że są dwa obozy pomagania. Jeden to obóz, który mówił, żeby robić to w ciszy. Ale jest też drugi, który robi to na tyle głośno i mówi, żeby robić to głośno nie po to, żeby samemu zyskiwać cokolwiek, ale żeby inni naśladowali tych największych. Ja jestem akurat zdania tego drugiego, dlatego jestem pod wielkim wrażeniem tego, co już od lat robi fundacja All Within My Hands, czyli fundacja muzyków zespołu Metallica. Teraz obecnie panowie przekazali 100 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom katastrofalnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. Chodzi o to, co wydarzyło się 24 czerwca i później. Zresztą to nie tylko formacja Metallica, także Rush postanowiło wydać koszulkę, której cały dochód zostanie właśnie poświęcony ofiarom trzęsień ziemi w Wenezueli. Oby częściej i oby więcej było naśladowców a propos tego typu inicjatyw. To my z Wenezueli teraz przenosimy się do Leeds w Wielkiej Brytanii.

0: Nie ukrywam, że jak widzę czasami takie pytania, to omijam je szerokim łukiem. Ale nie w przypadku Dave'a Grohla, który ostatnio został zapytany, by wskazał rockowy album, który uważa za absolutne arcydzieło. No i próbowałem, drodzy Państwo, trafić i się nie udało. Jak mówi, jest wiele płyt, które uważam za perfekcyjne, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to Surfer Rosa od Pixies. Jak mówi, kocham tę płytę z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że wyprodukował ją wszechmocny Steve Albini. To była chyba pierwsza płyta, pierwszy album, który zdobył popularność i pokazał światu jego niesamowite umiejętności realizacji dźwięku oraz charakterystyczne podejście do brzmienia, powiedział Dave Grohl. Ja bym jeszcze powiedział, że gdyby nie Pixies, to przecież Nirwany by nie było.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Reklama.

To Krzysztof Zalewski przypominający swoją płytę z głowy, przy okazji także tego nowego singla Tak, tak. A ta płyta, jak przypominam, dostała kilka zacnych Fryderyków, bo się należało. Należy się także fanom od Limp Bizkit nowy krążek i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wes Borland w tym temacie zabrał głos, kiedy to jeszcze kilka dni temu wspominał, że oni są właściwie na największej fali, że jeszcze nigdy nie byli tak wielcy i tak wysoko. Dzisiaj mówi, że planują wejście do studia. Jak mówi Wes Borland, myślę, że w sierpniu wygospodarujemy trochę czasu, który chcemy przeznaczyć na pisanie nowego materiału. Jak mówi, mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Jak mówi, Fred i ja słuchaliśmy niedawno kilku riffów oraz innych nagrań z zeszłorocznych sesji i mówiliśmy tylko o, zapomniałem o tym i o tym również. Mamy więc trochę amunicji do wykorzystania. Czekamy na ten muzyczny postrzał.

0: Oj, to się nie dzieje, drodzy państwo, to się nie dzieje. Nie lubię takich sytuacji, kiedy okazuje się, że płyta, o której miałem takie przeświadczenie, że pojawiła się może 15 lat temu, jednak okazało się, że pojawiła się 26 lat temu. Jednak okazuje się, że gdzieś mi uciekło 10 lat. To wyjątkowy pierwszy singiel tego szwedzkiego zespołu przy okazji tej drugiej płyty Veni, Vidi, Vicis, czyli genialnego tytułu, zresztą zaczerpniętego nie tylko od Juliusza Cezara, w kontekście oczywiście przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, ale panowie także połączyli to z nazwiskiem basisty punkowej formacji Sex Pistols, czyli Sida Viciousa. No i wyszło całkiem niezłe połączenie. Które dostaliśmy, jak już wspominałem, w 2000 roku. Mnie też to zaskoczyło, ale jest weekend, to jest ten moment, kiedy można zapomnieć o wszelkiej maści metrykach.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Damian z Love is Blind poinformował o rozstaniu z Martą. Dużym błędem było zamieszkanie ze sobą. A myślałeś, chłopie, że co, że będziesz miał lepiej niż my z Wojtkiem? Dlatego już skończymy ze sobą, nie mieszkamy.
3: Ja akurat z moją Agatą, ostatnio córką, chodzę na wesela. Jej koleżanki się wychodzą za mąż. Idziemy w tany i dopiero za nami rusza cały parkiet.
2: Jakaś koleżanka wychodzi za mąż, zaprasza swoją koleżankę i mówi, ty weź przyjdź z mamą Aśką.
3: A bo akurat my się wszystkie kolegujemy.
4: Lubię tańczyć, a nie tak jak jeden z prowadzących w ogóle nie prosił cię o tego tańca.
2: Wojtek, głupia ci?
1: Bardzo. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. SKROK Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko nowego Airborne, ale także nowych gościnnych występów pana Dextera Hollanda z formacji The Offspring. Ale zanim to wszystko, czas na naszego, jak to kiedyś określiłem, polskiego Mike'a Pattona. No to niech te dolary w końcu zaczną lecieć z góry. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To oczywiście Republika.

To nasz Dion, to pan rzeźnik w tle. Chociaż przyznam szczerze, że ta wersja w wersji elektronicznej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś miesiąc temu ją zaprezentowałem, kiedy Google Dolls postanowiło pokazać także swoją wersję elektroniczną. No to nie brzmi dobrze. Jako, że nawet lubię trochę ten rodzaj muzyki, no ale tutaj no panowie chyba trochę przeholowali. Natomiast oddajmy głos pewnej formacji, która myślę, że dosyć mocno nas zaskoczy 28 sierpnia, kiedy formacja Airborne zaprezentuje swoją nadchodzącą płytę, płytę tytułową, która nazywa się będzie także Airborne. Dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Ryan, powiedział wprost, powiedzieliśmy sobie, to jest ten moment, zróbmy album ostateczny. Jeśli mamy to zrobić, nie możemy iść na żadne kompromisy. Ta płyta skupia w jednym miejscu wszystko, co reprezentujemy. To najlepszy album, jaki mogliśmy nagrać. I kiedy dostaliśmy tak naprawdę pierwszy singiel jeszcze wiosną, no to nic nie zwiastowało, że to może być taka płyta. Dzisiaj to już brzmi zupełnie inaczej. To ich nowość, to Kid in a Candy Store i nowe Airborne.

Gdybyśmy chcieli zapytać gitarzystę formacji The Rolling Stones, co on porabia w wolnej chwili, to na pewno nie myśli o zbliżającej się trasie koncertowej, bo nie do końca chce, żeby ona się zbliżała. Z tego, co pamiętamy z ostatnich wywiadów, kiedy okoniem stanął przy okazji, no właśnie, tegorocznego koncertowania. Wiemy, że to się nie wydarzy, a w przyszłym roku zobaczymy. Mówi się o jakichś ewentualnych rezydencjach w jakichś większych miastach europejskich czy światowych stolicach. No, pożyjemy, zobaczymy, co panowie będą przedstawiać także w przyszłym tygodniu przy okazji Foreign Tongues, czyli nowej płyty The Rolling Stones. Ale gdybyśmy mieli zapytać zupełnie innego gitarzystę, na przykład Billego Idola, co on porabia, to pan Billy Morrison by opowiedział o tym, jak rysuje obraz dysfunkcyjnego życia rodzinnego i takie poczucie wiecznej młodości w celu coś takiego jak żyj chwilą, imprezuj ostro, niczego nie żałuj. No to jest, drodzy państwo, okrzyk bojowy każdego pokolenia, wspomina właśnie ten gitarzysta formacji Billy Idol i postanowił zaprezentować właśnie kompozycję na ten temat, która nazywa się Never Gonna Change. Mało tego, do tego utworu zaprosił także lidera formacji The Offspring, wokalistę pana Dextera Hollanda i z tego wszystkiego powstały te 3 minuty zacnych dźwięków. Dodam tylko, że premierowo na antenie Eski Rock w dzisiejszym piątkowym radarze.

Oj, czekamy przede wszystkim na to, co wydarzy się w tym roku w Czaplinku, Bruczynie, gdzie nie zabraknie formacji Jam. Natomiast teraz u nas muzycznie mała wizyta panów we Francji na weselu spowodowała to, że postanowili wrócić z tymi dźwiękami.

0: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
0: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
1: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

To zwycięzcy drugiej edycji ESK Rockstar, to latający bizon, to ich Like a Whisper in the Night. Jestem przekonany, że tej kompozycji nie zabraknie także w Czechach, kiedy panowie pojawią się na Colors of Ostrava, by reprezentować ESK Rock, a wy będziecie mogli to wszystko oglądać oczywiście w naszych social mediach. Polecamy bardzo serdecznie, natomiast teraz oddajmy głos facetowi, który mówi, że nigdy nie był w zespole, który walczył o to, żeby być modnym. Chodzi o formację Muse. Matt Bellamy dzisiaj zabrał głos w tym temacie, mówiąc, że tak naprawdę on widział pewne mody. I tutaj prawda, przecież był nu metal, który próbowało wiele zespołów naśladować. Zresztą dzisiaj w wywiadzie dla NME sam lider Muse powiedział, że kiedy pojawił się ten zespół, działy się wtedy trzy rzeczy. Koniec Britpopu, nu metal w Ameryce, a potem nowa ekscytująca rzecz, czyli taki retro rock and roll w postaci The Strokes czy The White Stripes. Mówi, że nie pasowaliśmy do żadnego z tych elementów i z perspektywy czasu uważam to za prawdziwe błogosławieństwo. To, że w jakiś sposób znaleźliśmy odbiorców nie będąc częścią trendu, jest niesamowite i jak mówi Matt Bellamy, myślę, że dlatego wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy definicją alternatywy i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Znaczy, oni są definicją alternatywy, aż tak daleko bym nie szedł, bo przynajmniej dla mnie definicją alternatywy jest taki zespół, który nazywał się Skowyt. O, to jest na przykład, albo nie wiem, Brudne Dzieci Sida. No to jest jakaś definicja alternatywy. Natomiast formacja Muse zrobiła bardzo ważną rzecz, którą dzisiaj powielają najwięksi influencerzy, czyli po prostu byli jacyś. Byli bardzo zdeterminowani, żeby robić swoje, znaleźli swoich fanów, a nawet wyznawców i prawda jest taka, że po prostu bardzo mocno, skrupulatnie robią to od samego początku. I dzięki temu są tam, gdzie są, od ponad 30 lat. I czy to jest dzisiaj muzyka, teatr, czy to jest kino, literatura, czy to jest internet, YouTube, czy cokolwiek innego, to prawda jest taka, że podążanie za trendami jest bardzo krótkoterminowe. Natomiast jak się zacznie człowiek wybijać swoim pomysłem, swoją jakąś unikalną, jakąś cechą albo jakimiś elementami, no to zapada w pamięć. I to jest właśnie ten element, który powoduje, że jesteśmy, albo nas po prostu gdzieś tam na tym piedestale nie ma. To Muse, czyli zespół, który już grubo ponad 30 lat jest i nigdzie się nie wybiera.

0: Przypominam, że za kilka chwil dzisiaj w polskiej telewizji planowana jest transmisja koncertu formacji The Cure z Openera. To już dosłownie za kilka chwil. Natomiast gdybyście nie byli wielkimi fanami Roberta Smitha, przypominam, że Łukasz przygotował dla Was piękną amerykańską selekcję. Więcej pięknych dźwięków po 21:00. My słyszymy się w weekend. A tak w ogóle to przyjemnego właśnie wspomnianego weekendu Wam życzę. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama.
1: Droga 66 w Escerok. Kawałki z zaoceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jesteśmy zespołem z South Bend w stanie Indiana i nie jesteśmy waszymi przeciętnymi muzykami, którzy produkują piosenki tylko po to, żeby były grane w telewizjach muzycznych. My poświęcamy naszym numerom czas i wysiłek po to, aby robić je dobrze. Nie zostawiamy nic na stole, kiedy wychodzimy na scenę. Naszym jedynym celem jest wyjście i skopanie waszych czterech liter. Tak, w okolicach 2003 roku pisali o sobie panowie z The Sulantic Brothers Band, których utworem South Bend rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Przez najbliższą godzinę zaprezentuję Państwu głównie zespoły, po których słuch zaginął, chociaż będzie jeden wyjątek. Ale wracając do The Sulantic Brothers Band. Muzyka zespołu to połączenie southern rocka, classic rocka, country i bluesa. Zdarzyło się panom otwierać koncerty dla takich gwiazd jak chociażby Lynyrd Skynyrd, 38 Special, The Charlie Daniels Band, Fogart, Styx, Ted Nugent, The Marshall Tucker Band czy Starship. Niestety wydali w 2003 roku tylko jeden album, South Bend, a potem cisza. No to zagrajmy sobie jeszcze jeden kawałek z tego jedynego albumu The Sulantic Brothers Band. Numer nosi tytuł The Madness.

Black Water Blues to grupa Mile Train. Mile Train to trio grające heavy blues rocka z małego miasteczka zwanego Carrollton w stanie Georgia. David Pippin to wokalista i gitarzysta tego składu. David Reddish to bębniarz. Przy nagraniu pierwszej płyty na basie grał Josh McConnell, a później w roku 2010 miejsce Josha McConnella zajął Brian Hall, syn Jacka Halla z zespołu Wet Willie. Niestety 2010 rok jest również rokiem, w którym ostatnie dźwięki od zespołu Mile Train ujrzały światło dzienne, no i od tamtej pory słuch po zespole zaginął. Te ostatnie dźwięki to krążek Lifted. My natomiast dziś gramy z krążka I'd Rather Feel Bad z 2008 roku. Jeszcze jeden kawałek przed nami, One More Chance.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
2: Będzie dzisiaj trochę chłodniej niż było, odpoczywamy od tego lata. W tej chwili pada w paśmie takim, odsuwa się na wschód, uwaga, pokazuje ręką. I na wybrzeżu, dzisiaj będzie głaskało wybrzeże i lizało wybrzeże i tam się mogą pojawić wyładowania, atmosferyczne burze i inne takie.
3: Lizało?
4: Michał, głaskałeś kiedyś wybrzeże? Albo widziałeś, jak ktoś je liże?
5: Ty nie wiesz, że gościu głaszcze wybrzeże.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejad artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia.

0: nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
0: Droga 66 w SC.

na początku dzisiejszej Drogi 66 wspominałem o tym, że poza jednym wyjątkiem, wszystkie zespoły, które dzisiaj zagram, to zespoły, po których słuch zaginął. I to jest właśnie ten wyjątek. Preacher Stone. Numer, którego posłuchaliśmy, to Horse to Water z płyty V z 2024 roku, a historia Preacher Stone rozpoczęła się w roku 2008, kiedy to uformowali ten skład panowie Marty Hill i Ronnie Riddle. Aktualnie w skład zespołu wchodzi Ben Robinson i Darrell Witt na gitarach, Ronnie Riddle jako wokalista, Josh Wyatt na bębnach i Jim Bolt na basie. Panowie mają na swoim koncie całkiem pokaźny dorobek koncertowy, bo grali i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i jako headlinerzy, i jako zespół supportujący chociażby takich artystów jak Blackberry Smoke, ZZ Top, Blackstone Cherry, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, The Outlaws i wielu, wielu innych. Mają też na swoim koncie przygodę z serialem Sons of Anarchy. Piosenka z ich debiutanckiego albumu Not Today została użyta zarówno w trzecim, jak i w piątym sezonie tego serialu. Preacher Stone jako jedyne w dzisiejszym składzie artystów w Drodze 66 działa nadal aktywnie i gra koncerty. Chodzą słuchy, że niedługo panowie będą ruszali w trzecią trasę koncertową po Europie. Mam nadzieję, że będą gdzieś blisko i że będzie dane nam ich zobaczyć. No to jeszcze jeden numer z płyty V z 2024 roku. Preacher Stone w utworze Rise Up.

Mississippi z płyty Mississippi Nights z 2009 roku. To jest numer składu The 484 South Band. Ten skład powstał w 2005 roku, kiedy dwóch panów, Keith Schultz i Twayne Pigott, postanowiło grać kawery w lokalnych knajpach. W ciągu dwóch kolejnych lat zespół rozrósł się do pełnego składu, w którym znaleźli się Keith Schultz na gitarze, Twayne Pigott na drugiej gitarze, David Johnson na perkusji, Jim Oakes na wokalach, Brady Bagwell na trzeciej gitarze i wokalach i Don Hull na basie. Pierwsza płyta zespołu Mississippi Nights, nagrana w 2009 roku, od razu zyskała status absolutnie kultowej i do tej pory jest polecana wszystkim tym, którzy zaczynają swoją przygodę z słuchaniem southern rocka jako jeden z filarów tej muzyki i jej aktualnego brzmienia. Dlatego warto sięgnąć po album Mississippi Nights. 2010 rok natomiast nie był najszczęśliwszy dla zespołu. Po pierwsze, Twayne Pigott i Brady Bagwell postanowili odejść z zespołu po to, żeby poświęcić się swoim rodzinom, poświęcić im więcej czasu. Natomiast końcówka roku, grudzień, to niespodziewana śmierć basisty Dona Hulla. W styczniu 2011 roku ogłoszono nowy skład zespołu, w którym to znaleźli się Keith Schultz na gitarze prowadzącej, David Johnson na perkusji, Jim Oakes na wokalu, Phil Canelosi na akustycznej gitarze i wokalach wspierających, Sidney Babin na basie i Andrew Price na kolejnej gitarze prowadzącej i rytmicznej. W tym samym roku panowie wydali drugi album 21 Miles of Bad Road, no a później, jak już pewnie się państwo domyślają, słuch po nich zaginął. No to posłuchajmy jeszcze jednego kawałka, tym razem z drugiego albumu zespołu The 484 South Band. Numer nosi tytuł So Long.

0: Polska 66 w SC Rock. Najlepszy rock zza oceanu.
1: So long od The 484 South Band. Za nami została nam jeszcze chwilka, więc pomyślałem, że teraz zaprezentuję Państwu malutki przedsmak tego, co czeka nas za tydzień. Zanim jednak to zrobię, przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać maile na adres droga66@skrock.pl. Mogą Państwo również wracać do wszystkich odcinków Drogi 66, które pojawiają się regularnie na stronie skrock.pl w zakładce podcasty. No to na koniec też mam dla Państwa zespół, po którym słuch zaginął. Tym razem jest to zespół Skinny Molly, a numer, który wybrałem dla Państwa na dobranoc, to Whiskey, Cocaine and Blues. Łukasz Szczeciłowski dziękuję za dziś i zapraszam do Drogi 66 już za tydzień o 21:00.

0: ESC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice, jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi, gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo. Bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne. Mhm. Ale co mnie bardzo cieszy, to taki mały wtrend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy. Ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie wachowe wyjaśnienie.
2: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji na przykład seksualnych. Możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza i w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo poszło w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
2: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu nie wiem, ocela, prawda, tak, i tak, tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
2: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
2: Tak? Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, u których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? dzieci? Kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
2: No, pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu. Natomiast z zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem, już tak zupełnie powiem tak od czapy, na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą. Nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokażę, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie. Nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami, to ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Mhm. Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty. Gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciek będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie?
1: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
2: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich, które popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
1: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
2: Tak,
1: na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
2: No, przede wszystkim pojawia się pytanie dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, a dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka, mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie, można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. To generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną. Mhm. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni.
1: Tak.
2: Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy. Mhm. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
1: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: zdecydowane w każdym przypadku, zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu? Czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w Drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
1: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
0: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Błażeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
1: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tą dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka i my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc zupełnie wprost.
0: Tak, jeszcze o tym powiem.
1: Tak, pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii, my mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi, znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
0: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za kratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
1: Na pewno taka filozofia mówiąca w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy, bardzo dobrze. Jest tym

0: krajem w tej przestrzeni sociokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Tak. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do poradni zdrowia psychicznego i mówię, dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan, co za 3 miesiące mamy wizytę? I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że ta resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim
1: zgadzam się z tobą.
0: Problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia, jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
0: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, oni zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmienił i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapital, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, bo może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie. Ale tego się nie da udawać. I on w pewnym momencie już po tej resocjalizacji w hospicjum dostaje kwity z sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za kratkami, przepraszam, już chyba w ten sposób. Ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1, a czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożeju, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
0: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejść od takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych, owszem, mamy cele, i ci ludzie są izolowani, ale tam personel na przykład nie chodzi w mundurze i mówi do osadzonych, są ich pacjentami. I to jest znowuż inny rodzaj pracy. Więc z mojej perspektywy jednak jest tak, że oprócz tego elementu kasy, mówiąc zupełnie wprost, liczy się też element tak naprawdę pomysłu na siebie jednak w bardzo specyficznej służbie. Tak. Bo to jest służba, która działa na rozkaz.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
0: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary, zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
1: No, ja
0: jestem też socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinien, nie, to ja tego nie zrobię.
1: Tak, bo
0: ostatnio staje mi prezydent w ogóle przyjął kodeks, nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, to był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska, do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz, my musimy wziąć pod uwagę także ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej, przestępcza, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przebywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę, jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części Drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z Wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni, wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nierokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią. A bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radio słuchaczy, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak.
2: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazowe sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który z tego co wiem już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego, uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską tam, nie? Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie. Natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział, ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
2: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost, proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo my nie ma w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jaki nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedna z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna. Ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa. Bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę państwa zanudzać relacji między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów. Protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Mhm. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Mhm. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
2: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
2: Nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak.
2: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie państwo, my w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych, w zakładach karnych, powyżej 3 lat, miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
2: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatniej, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę, konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym, człowieku, nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
1: Tak, my jesteśmy do nas
2: w ciągu, tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
1: Jasne.
2: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność konsekwencji.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Bożeju, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? To jest ten jego świat, którą zna.
2: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
1: odebrał sobie
2: wychodzi,
1: życie.
2: Prawda?
1: Tak.
2: I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
1: Dokładnie tak.
2: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, Tak, na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
1: Tak.
2: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych. Jasne, bo one są fascynujące. Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
2: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o meandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w studiu.
2: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji Drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. O naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

Skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz? Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć